I kiedy już kończył się 2020 rok i wydawało się, że Lucinda spocznie na laurkach, no bo Lucinda nie może na laurach spoczywać, ja myślę, że ona, jeżeli już spoczywa, to na laurkach, i zdecydowała się zaprezentować swoim fanom album niezwykły, zatytułowany It's Only Rock and Roll, A Tribute to the Rolling Stones. I tu muszę powiedzieć, że tak jak te poprzednie płyty, no, przyjmowałem z pełnym uznaniem. Jeżeli nie zachwytem, no to przynajmniej z takim, powiedziałbym, zadowoleniem. Natomiast album poświęcony Stonesom, no, wzbudza moje lekkie wątpliwości, które przede wszystkim idą w tę stronę, że kiedy zna się oryginały i zna się brzmienie, i kiedy wiemy, jak

jakim riffem gitarowym zaczyna się każde Stonesowe nagranie i wiemy, że to wymyślił Keith Richards. I teraz, kiedy słyszymy to samo w wykonaniu innych gitarzystów, którzy na szczęście nie naśladują Richardsa, ale próbują z tego zrobić swoje własne gitarowe uderzenie, to nie jest to. I mimo, że Lucindę bardzo poważam i szanuję, to sądzę, że ten zestaw nie zasługuje na jakieś szczególne wyróżnienie. No ale skoro już ta płyta zaistniała i skoro mówiłem, że to jest szóste dzieło w kolejności z 2020 roku, to proszę posłuchać moim zdaniem zresztą najlepszego nagrania na tym albumie zatytułowanego You Gotta Move.

0: Oczywiście dzienniczek aktywności artystów za 2020 rok jest dosyć indywidualnie przeze mnie sporządzony i dlatego proszę nie mieć pretensji, że być może pominąłem tu jakiegoś artystę. Wspominałem już przecież o Joe Bonamassie, ale być może innego artystę, który też był bardzo aktywny, a nie dostąpił zaszczytu wystąpienia w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. No więc przejdę po prostu do Williego Nelsona, który przy Lucindzie wygląda skromnie, bo zajmiemy się tutaj na szybko tylko trzema jego albumami. To jednak trzeba powiedzieć, że artysta starszy o ponad ćwierć wieku od Lucindy Williams nadal jest tak aktywny jak mało który małolat. Z twórczości Williego Nelsona tej ubiegłorocznej, a także leciutko wybiegniemy już w rok 2021, przygotowałem wiązankę trzech nagrań. Z albumu First Rose of Spring, który zawierał głównie nowe, wcześniej nieznane kompozycje, także w dużej mierze Williego Nelsona, wybrałem utwór zatytułowany Just Bumming Around. Kolejny album to album urodzinowy, który jest albumem koncertowym, czyli rejestracją koncertu, który został zorganizowany dla uczczenia 85. urodzin Williego Nelsona. No i tutaj poza samym Williem też wystąpiło mnóstwo innych słynnych jego przyjaciół, zazwyczaj znacznie młodszych. I z tego zbioru wybrałem City of New Orleans, taką, no, można powiedzieć, folkowo-kantrową odę do rzeczywistości amerykańskiej. I w tym nagraniu Williamu Nelsonowi towarzyszyli Susan Tedeschi i Derek Trax. A więc to będzie ich koncertowa wersja City of New Orleans. No i trzecie nagranie z Williem Nelsonem związane to projekcja 2021 roku. W lutym ma się ukazać album zatytułowany That's Life, tak jak jedno z najbardziej znanych nagrań Franka Sinatry, bo też Willie postanowił po swojemu zaśpiewać wielkie i trochę mniejsze przeboje Franka Sinatry. Jak to będzie brzmiało? No jeszcze nie wiem, bo na razie znam jedno nagranie i to właśnie chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować. Nosi ono tytuł Cottage for Sale. Trzy razy aktywny Willie Nelson.
1: Got an old slouch hat.

pewnych remanentów końca 2020 roku teraz zaprezentuję fragmencik ścieżki dźwiękowej do filmu, który mógł się okazać bardzo interesujący dla fanów bluesa, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują inspiracji w korzeniach tej muzyki, a mówię o filmie zatytułowanym Ma Rainey's Black Bottom. Szczerze powiem, że nie obejrzałem całego filmu, bo początek wydał mi się niespecjalnie atrakcyjny, a potem coś mnie oderwało. Mam też głosy słuchaczek i słuchaczy, którzy widzieli ten obraz i też nie są zachwyceni. No ale muzyka jest bardzo przyzwoita, bo z kolei zapoznałem się z całą ścieżką dźwiękową do tego filmu, a jej autorem jest Branford Marsalis. Z tego zestawu kilkunastu nagrań, dłuższych i krótszych, wybrałem Deep Morning Blues, kompozycję oczywiście Ma Rainey, w którym to głos Ma Rainey zastąpiony został głosem Maxine Lewis. Branford Marsalis i Maxine Lewis, Deep Morning Blues.

Już w styczniu 2021 roku ukaże się album zatytułowany Living in a Burning House, a jego autorem, głównym wykonawcą jest Selwyn Birchwood.

Selwyn Birchwood opowiedział w tym nagraniu o swoim burzliwym, młodzieńczym życiu. I got drunk, laid and stoned. No nawet nie będę tłumaczył tego tytułu, żeby nie narażać się na naruszenie poprawności politycznej antenowej. Ale Selwyn Birchwood prezentuje się tutaj jako bardzo oryginalny artysta, bo nie dostarcza nam nagrań tak typowych dla współczesnych bluesowych i bluesrockowych gitarzystów elektrycznych, ale idzie troszkę własną drogą, korzystając także ze współpracy znakomitego swojego koleżki, Reggiego Olivera, który jest saksofonistą. Zresztą nie tylko, bo gra na wszystkich odmianach saksofonu, od sopranowego po basowy, a także na fletach i flecikach. No więc on odpowiada za to brzmienie dęte, Selwyn Birchwood za gitarowe i w sumie ta współpraca daje świetny rezultat, bo płyta, cały album zatytułowany Living in a Burning House jest naprawdę płytą bardzo atrakcyjną, nienudną, chociaż zawiera głównie właśnie kompozycje samego Selwyna. Z tego albumu teraz dwa nagrania. Freak Come Out at Night i Mama Knows Best. Zwracam zwłaszcza uwagę Państwa na to drugie nagranie, bo ono jest też takie zapewne autobiograficzne. Opowiada w tekście nie tylko zresztą sam, ale także z udziałem głosu mamusi, Selwyn Birchwood, o tym, jak mama próbowała go odwieść od zamiaru spędzenia reszty jego życia z pewną młodą damą. Selwyn Birchwood w dwóch nagraniach. Freaks Come Out at Night i Mama Knows Best.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa kolejne nagranie dedykowane mamusi. Tym razem Leila Zou, świetna wokalistka kanadyjska, która, tak jak wiem, zrobiła ogromne wrażenie na fanach bluesa podczas Suwałki Blues Festival kilka lat temu. I teraz ukazuje się jej nowa płyta w 2021 roku, album zatytułowany Nowhere Left to Go. I okazuje się, że to już jest 15 jej album. Ojej, jak ten czas leci. A wydawało się, że kiedy Leila była w Suwałkach, no to mieliśmy do czynienia z bardzo młodziutką osobą. No więc z albumu Nowhere Left to Go balladowe, bardzo takie pełne emocji i liryki. Nagranie zatytułowane Dear Mom, droga mamo. To był pierwszy odcień Dusa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

tytuł. Lucyna z wizytą u przyjaciół. Skąd ten tytuł, wyjaśnię już niedługo, ale na razie, żeby jeszcze bardziej zaciemnić istotę rzeczy, utwór, który otwiera to wydanie pierwszego odcienia bluesa.

0: I think now that I'm a blues singer, I should have some kind of name. How about Muddy Simpson? No? Big Homer. T-Bone Homer. Blind Lemon Simpson. Blind Lemon Lime Homer. Blind Grapefruit Homer. Blind Strawberry Alarm Clock Homer. No, they use that.
1: Born Under a Bad Sign. Booker T z przyjaciółmi to wymyślił. Najsłynniejszym wykonawcą oczywiście był Albert King, ale tutaj mam

Lucille na przestrzeni no mniej więcej około 20 lat, czyli przełomu wieków XX i XXI. Starałem się zresztą wybrać takie przykłady, które nie są jednoznacznie związane z bluesowym mainstreamem, i oto nagranie związane bardziej z takim strumyczkiem kantrowym, bowiem Randy Travis firmuje utwór zatytułowany Waiting on the Light to Change. Randy Travis to bardzo zasłużona postać dla muzyki country, dysponujący wspaniałym, głębokim głosem, i w 1991 roku udało się Randiemu pozyskać do współpracy na jeden numer wprawdzie, ale jakżeż piękny, B.B. Kinga i Lucille.

0: right to change.
1: Teraz kolej na klimat folkowy. Słynne trio folkowe Peter, Paul and Mary, które odnosiło największe sukcesy na przełomie lat 60. i 70., pod koniec już swojej kariery, czyli w 95. roku, postanowiło zrealizować album zatytułowany Lifelines. Złożyły się na tę płytę nagrania z artystami, którzy albo wyznaczali wręcz kierunek rozwoju artystycznego tria Peter, Paul and Mary, no albo towarzyszyli im swoją sztuką w trakcie ich kariery. Mamy na tej płycie tak znane folkowe osobistości jak Ramblin' Jack Elliott, jak Dave Van Ronk, jak Pete Seeger, który był jednym z głównych guru muzycznych Peter, Paul and Mary, ale wśród tych wykonawców znalazł się także B.B. King ze swoją Lucille. Usłyszymy w ich wykonaniu House of the Rising Sun, ale muszę tutaj podkreślić, że to jest wersja tego słynnego utworu z nowymi słowami i nieco odmienną muzyką.

bowiem podpisała się pod tekstem i muzyką Mary Travers, czyli trzecia część tercetu Peter, Paul and Mary. Posłuchajmy zatem, jak Lucille wtopiła się w tę nową wersję The House of the Rising Sun.

0: Teraz kilka nagrań, które świadczą o tym, że także środowisko jazzowe było zafascynowane brzmieniem Lucille i osobowością B.B. Kinga. Na pierwszy ogień rzucamy The Crusaders, czyli bardzo znaną i cenioną orkiestrę jazzowo-funkową, która w 1981 roku zrealizowała album zatytułowany bardzo po królewsku, czyli Royal Jam, królewski jam. No, ta królewskość rozkładała się przynajmniej na trzy aspekty, bowiem nagrań dokonano w londyńskim Royal Festival Hall. The Crusaders wystąpili na tle The Royal Philharmonic Orchestra, no a do tego jeszcze dołączył sam król, czyli B.B. King. Wprawdzie tylko w trzech nagraniach na 11, które zostały pomieszczone na tym albumie, no ale królewskość tej obecności niewątpliwie się zaznaczyła. No i zaznaczyła się też obecność Lucyny. Oto The Crusaders w utworze Better Not Look Down. Oczywiście w roli głównej królewskiej B.B. King.
1: To be playing right next to Mr. B.B. King, for all of us, it's really, like I said, the thrill is gone. The thrill is not gone for us. It will continue on and on and on. Thank you, Mr. King.

0: Mr. B.B. King.
1: Thank you.
2: Był czas, że w składzie zespołu The Crusaders występował także znakomity gitarzysta Larry Carlton. Niedługo po nagraniu z The Crusaders B.B. King został zaproszony przez Larry'ego Carltona do udziału w albumie, który Carlton nazwał po prostu Friends, przyjaciele. Rezultatem współpracy B.B. Kinga z Larrym Carltonem jest piękna wersja utworu Blues for T.J. Larry Carlton i B.B. King.

chyba najbardziej znanym momentem, kiedy gitara Lucille zabrzmiała w klimacie jazzowym, jest album firmowany przez Branforda Marsalisa, zatytułowany I Heard You Twice the First Time, rok 1992. Do pracy nad tym albumem Marsalis zaprosił Johna Lee Hookera i B.B. Kinga. Ponieważ w tej audycji zajmujemy się historią wizytacji Lucille, to jest rzeczą oczywistą, że słuchać będziemy B.B. Kinga. Oto B.B.'s Blues. Bardzo jestem ciekaw, czy grono słuchające podzieli moją opinię, że klimat, który zaproponował Branford Marsalis, nie okazał się do końca żywiołem dla Lucille i B.B. Kinga.

Jedną z najdziwniejszych dla mnie przygód Lucille i B.B. Kinga było nagranie z zespołem Fun Loving Criminals, nowojorską orkiestrą, która no, według mnie z bluesem niewiele miała wspólnego w swojej działalności. Nie wiem też, co skłoniło B.B. Kinga i Lucille do wizyty w studiu, kiedy to Fun Loving Criminals realizowali album zatytułowany 100% Colombian. No ale wydarzyło się. Wydarzyło się i to wydarzenie nosi tytuł Mini Bar Blues, rok 1998, Fun Loving Criminals z B.B. Kingiem.

swojej królewskiej dobroci B.B. King od czasu do czasu pomagał także mniej znanym artystom w uzyskaniu szerszego rozgłosu. Takim mniej znanym artystą był gitarzysta i wokalista bluesowy Arthur Adams. Pod koniec lat 90. Arthur starał się o zdobycie szerszej publiczności. Realizował dla firmy Blind Pig album zatytułowany Back on Track. No i udało się na sesję nagraniową zaprosić także do dwóch nagrań B.B. Kinga z Lucille. I oto właśnie z tej sesji Arthur i B.B. w nagraniu The Long Haul.

ze względów oczywistych Lucille najchętniej wpadała do studiów, w których pracowali jej rodacy, czyli muzycy amerykańscy, ale czasami zdarzało się też, że swoją łaskawością brzmieniową obdarzała i obcokrajowców. Paul Carrack zdołał zaprosić B.B. Kinga i Lucille do realizacji swojego albumu zatytułowanego Satisfy My Soul. Owocem tej współpracy była taka oto wersja słynnej kompozycji Sama Cooka Bring It On Home To Me, Paul Carrack z B.B. Kingiem.

Myślę, że godnym zamknięciem tej historyjki o tym, jak Lucille odwiedzała przyjaciół na przestrzeni dziesięcioleci, będzie utwór, który najbardziej chyba kojarzy się z twórczością B.B. Kinga, czyli słynne The Thrill Is Gone. Tym razem nie będzie to wersja autorska, ale też bardzo piękna, bo partnerem Lucille i B.B. Kinga w tej wersji The Thrill Is Gone będzie Willie Nelson. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojecki.

takimi niepewnościami, czy to, co brzmi, to jest fragment kompozycji Green Onions, czy też fragment kompozycji Sonnego Boy Williamsona zatytułowanej Help Me. No więc formalnie to jest Help Me w wykonaniu zespołu Wigwam, fińskiej orkiestry. To jest oparte na kompozycji Sonnego Boya Williamsona, ale przecież tak naprawdę Sonny Boy Williamson wymyślił to, zagrał i nagrał właśnie na podstawie Zielonych Cebulek. No więc to wszystko gdzieś tak się razem pięknie łączy i zmierza w stronę Zielonych Cebulek. Ale chciałbym jeszcze raz przedstawić wersję, ale chciałbym jeszcze raz utwierdzić siebie i Państwa, że ta wersja sygnałowa jest jednak zakorzeniona najbardziej w tym, co wymyślił Sonny Boy Williamson. Podobnie zresztą jak i nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, a potem jeszcze wyjaśnię, dlaczego właśnie taki zestaw artystów wykonał kompozycję Sonnego Boy Williamsona zatytułowaną Help Me.

Kompozycję Sonnego Boya Williamsona zatytułowaną Help Me wykonali Billy Branch, Lurie Bell i The Sons of Blues, czyli synowie bluesa. Bo mam taką dzisiaj ideę, żeby nasączyć program tej audycji nagraniami artystów, którzy są powiązani rodzinnie. I to jest coś najbliższego hasłu dzieci bluesa, jak sądzę też, bo będą to nagrania ojców i synów śpiewających, grających na gitarach i przenoszących wzajemnie swoje dobre wibracje podczas koncertów i nagrań wzajemnie do siebie. Sons of Blues, czyli takie hasło na następne kilkadziesiąt minut. A taką koncepcją natchnęła mnie wydana na początku 2022 roku płyta Bernarda Allisona zatytułowana Highs and Lows. Rozpoczniemy od prezentacji nagrania, które być może już troszkę Państwo znają, ale wydaje mi się ono jeszcze bardziej uprawnione w tej koncepcji, którą teraz sobie wymyśliłem, czyli w przekazywaniu pokoleniowym idei bluesowej. No więc tu nie dość, że będziemy mieli syna bluesa, czyli Bernarda Allisona, który jest synem słynnego Luthera Allisona, to jeszcze dobrał sobie Bernard do nagrania tego utworu praojca, można powiedzieć, wszystkich współczesnych elektrycznych bluesmenów, czyli Bobby'ego Rusha. Nie ma wprawdzie żadnego związku rodzinnego, no ale wiekowo to jest w pełni usprawiedliwione, bo tak naprawdę to Bernard mógłby być wnukiem Bobby'ego Rusha. No więc Bobby Rush i Bernard Allison w nagraniu Hustler.

wzajemne relacje ojca z synem, te relacje na linii twórczej i wykonawczej. Za chwilę Bernard Allison wykona jeszcze jedno nagranie z albumu Highs and Lows, ale będzie to kompozycja jego tatusia, Luthera Allisona, zatytułowana I Gave It All.

Ojciec i syn, Luther i Bernard. Luther Allison, urodzony w 1939 roku, a syn Bernard 1965, a więc 26 lat różnicy. Z Lutherem Allisonem miałem okazję spotkać się dwukrotnie. Raz podczas jego koncertu we Wrocławiu, a potem podczas jego koncertu w Spodku Katowickim na Rawie Blues. To był fantastyczny gość. Fantastyczny zarówno jeśli chodzi o jego wizerunek sceniczny i energię, jaką przekazywał publiczności, fantastyczny jako instrumentalista, ale też świetny jako człowiek, jako gość ciepły, przyjazny i dobrze nastawiony do każdego, z kim ma do czynienia. I myślę, że podobnie rzecz się ma z jego muzyką. To jest muzyka nasycona taką świetną energią, bardzo potrzebną nam na każdym etapie naszego żywota. I takim właśnie bardzo energicznym nagraniem teraz chciałbym przywitać twórczość Luthera Allisona, z tym, że znowu będzie to troszkę przewrotne, bo wykona on kompozycję swojego syna, czyli Bernarda Allisona, zatytułowaną Low Down and Dirty, Luther Allison.

Lulu Ellison najbardziej moim zdaniem sprawdzał się właśnie w takich żywiołowych, pełnych temperamentu utworach, ale oczywiście jako bluesman z krwi i kości potrafił także kołysać wtedy, kiedy wymagał tego nastrój i idea utworu. I tak właśnie będzie w kolejnym nagraniu. Living in the House of Blues, Luther Allison. To nagranie z albumu zatytułowanego Reckless z 1997 roku.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy bluesowym duchu Johnny'ego Hallidaya. W trakcie tego samego koncertu w 1992 roku zaprezentował on utwór zatytułowany La musique que j'aime, czyli muzyka, którą kocham. Jak państwo myślą, jaka to jest ta muzyka, którą kocham? Okazuje się, bracia i siostry, że to jest blues. Johnny Hallyday kochał bluesa. La musique que j'aime.

Wróćmy teraz do owej międzypokoleniowej relacji między ojcem Lutherem a synem Bernardem Allisonami. Zdarzało się także, że występowali razem na koncertach. Oto w 1989 roku Luther Allison zaprosił na swój koncert syna, który pomógł mu wykonać utwór zatytułowany Bad News Coming. Nie dość, że tata pozwolił mu zagrać na gitarze, to jeszcze pozwolił mu wówczas zaśpiewać.

0: Thank you. Thank you so much.
1: No i wróćmy teraz jeszcze na chwilę do tej płyty, która natchnęła mnie ideą skomponowania właśnie w taki sposób dzisiejszej audycji. Będzie to utwór zatytułowany Boogeyman, wywodzący się z tegorocznej płyty Bernarda Allisona zatytułowanej Chills and Thrills. Będzie to swojego rodzaju manifest Bernarda. Tytuł nagrania Boogeyman.

do idei prezentowania nagrań ojców i synów, matek i córek, które to w pokoleniach przekazują sobie te same bluesowe wibracje, będziemy jeszcze wracać. A tę godzinę chciałbym zakończyć nagraniem, które pochodzi z płyty o odpowiadającym tej idei tytule, czyli Fathers and Sons, Ojcowie i Synowie. To jeden z najsłynniejszych albumów Muddy'ego Watersa z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. W nagraniu tej płyty nie wzięli wprawdzie udziału synowie Muddy'ego Watersa, ale muzycy, których wyobraźnia muzyczna kształtowana była właśnie przez muzykę Muddy'ego Watersa i muzyków jego pokolenia. Ci muzycy to słynny harmonikarz Paul Butterfield, równie słynny gitarzysta Michael Bloomfield i basista Donald Duck Dunn. W ich wykonaniu, oczywiście pod wodzą Muddy'ego Watersa, usłyszymy Feel So Good i tego właśnie sobie życzmy przez najbliższe 3 minuty. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

otrzymałem od Pawła przesyłkę w formie krótkiego listu internetowego, w którym napisał: dobry wieczór, to do mnie ten dobry wieczór. W nawiązaniu do dzisiejszego kolejnego apelu o temat audycji przyszedł mi do głowy pomysł na Lynyrd Skynyrd koncertowo. A to dlatego, że zespół od końca czerwca 2025 roku będzie włóczył się po Europie. A 13 lipca tego roku będzie koncert w Berlinie, na który mam już bilety. I będzie to mój pierwszy koncert Lynyrd Skynyrd. Co do repertuaru, to wiadomo, nie ma chyba czego odkrywać. Ale może pan redaktor znajdzie jakieś ciekawe, nieoczywiste wersje. No więc, panie Pawle, oczywiście z radością przyjmuję pomysł audycji z muzyką Lynyrd Skynyrd, ale pozwolę sobie jednakowoż troszkę ją zwekslować na inne tory, bo zrobienie całej audycji z nagrań jednego zespołu, nawet jeżeli są one bardzo atrakcyjne, trochę się kłóci z zasadą programową pierwszego odcienia bluesa. Proszę przyjąć więc moje zapewnienie, że zrobię, niezależnie od pierwszego odcienia bluesa, taką mieszankę koncertowych nagrań Lynyrd Skynyrd i powieszę ją w naszym radyjku. Niech sobie lata i o tym pana oczywiście też poinformuję. A w tej audycji chciałbym, żebyśmy poprzeplatali nagrania Lynyrd Skynyrd z nagraniami innych artystów, przede wszystkim tych, którzy stali się inspiracją dla Lynyrd Skynyrd. A ta najbardziej oczywista inspiracja, no to właśnie to nagranie.

Call Me the Breeze J.J. Cale'a, chyba jeden z jego, no powiedzmy, takich 6 najpopularniejszych utworów. I myślę, że tę popularność zdobył sobie ten utwór przede wszystkim dzięki temu, że zainteresowali się nim członkowie zespołu Lynyrd Skynyrd i

Pan Paweł krótko odnosi się do Sweet Home Alabama jako do jednego z najważniejszych utworów obowiązkowych dla każdego bluesrockowego gitarzysty. No, z tym się zgadzam, ale pozwolę sobie nawiązać do historii powstania kompozycji Sweet Home Alabama, bo z całą pewnością nie byłoby jej, gdyby nie Neil Young, który pod koniec lat 60. nagrał utwór zatytułowany Southern Man.

Southern Man to obok kolejnego nagrania Neila Younga zatytułowanego Alabama utwory oskarżające południe Stanów Zjednoczonych o rasizm, zacofanie i przemoc. W tym nagraniu, które Państwo usłyszeli, a które nosi tytuł Southern Man, jest taki wers, który: Southern man, better keep your head, don't forget what your good back said. Człowieku z południa, zastanów się, nie zapominaj, co mówi o tym dobra książka, czyli oczywiście Biblia. Ronnie Van Zandt i spółka, czyli zespół Lynyrd Skynyrd, odebrali ten tekst jako zbyt uproszczoną i taką generalizującą krytykę całego południa. I oto w refrenie Sweet Home Alabama pojawia się taka słynna linijka: I hope Neil Young will remember a southern man don't need him around anyhow. Niech sobie Neil Young zapamięta, że ludzie z południa nie chcą go tutaj. No, oczywiście to nie był taki pełny konflikt. Zarówno członkowie Lynyrd Skynyrd, jak i Neil Young darzyli się przyjaźnią, wzajemnym szacunkiem. Neil Young nawet przyznał, że lubi Sweet Home Alabama, a Ronnie Van Zandt nosił koszulkę z wizerunkiem Neila Younga podczas koncertów. Posłuchajmy zatem tego manifestu południa w wykonaniu koncertowym Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

I wracam jeszcze na chwilkę znowu do J.J. Cale'a, który wydawał się w swoim bardzo takim kameralnym klimacie, bardzo odległy od wybuchowych prezentacji Lynyrd Skynyrd, a tymczasem okazuje się, że kolejny jego utwór stał się inspiracją dla kolegów z południa.

I Got the Same Old Blues. No, to już może nie aż tak często wykorzystywany przez Lynyrd Skynyrd utwór, zwłaszcza w wersji koncertowej, ale jednak świadczy o tym, że to niezwykłe kołysanie, które J.J. Cale potrafił prowadzić w swoją muzykę, udzieliło się także muzykom Lynyrd Skynyrd. I proszę posłuchać, jak brzmi ich koncertowa wersja I Got the Same Old Blues.

doborowym składzie, no bo oprócz samego Rossingtona i jego żony Dale, która śpiewała, mamy tutaj Richiego Haywarda na perkusji, Riza Wynansa na organach i Delberta McClintona na harmonijce. Z albumu Take It On Faith posłuchamy utworu zatytułowanego Dance While You're Cooking.

teraz jeszcze raz odskocznia od muzyki własnej Lynyrd Skynyrd, bo chciałbym Państwu zaprezentować dwa bardzo współczesne nagrania już z trzeciej dekady XXI wieku, młodych zespołów, które niewątpliwie podążają śladem Lynyrd Skynyrd i są taką współczesną solą, a mam na myśli dwa zespoły, Robert John and the Wreck i Shaw Davis and the Black Ties. Robert John and the Wreck to zespół z Savannah w Georgii, a Shaw Davis i Black Ties to są muzycy z Florydy. Proszę posłuchać, jak ich twórczość jest otoczona aurą Lynyrd Skynyrd. Robert John and the Wreck w nagraniu Better of Me, a Shaw Davis and the Black Ties w nagraniu Higher.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

No i zakończymy tę audycję zainspirowaną pomysłem naszego patrona Pawła Sokoła. Kończymy tak, jak kończą się zazwyczaj koncerty Lynyrd Skynyrd, wielkim hymnem na cześć Southern Rocka. Free Bird. Raz jeszcze dziękuję Pawłowi Sokołowi za pomysł audycji. Namawiam Państwa do aktywności i do przysyłania swoich pomysłów na audycję na adres jan.chojnacki@radiobaobab.pl, radiobaobab pisane razem. No i oddaję się razem z Państwem w ten niezwykły klimat, jaki roztacza przed słuchaczkami i słuchaczami Free Bird w koncertowym wykonaniu Lynyrd Skynyrd. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. That's what this country's all about, you know, being free, and I think everybody wants to be a free person.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo.

Thank you.

0: audycji pod tym tytułem, to wydaje mi się, że najczęściej głównymi bohaterami czy bohaterkami są śpiewające i śpiewający gitarzyści. No bo też to jest kwintesencja bluesowego grania. Ale przecież były też audycje i o harmonijkarzach, i o tych, którzy grają na instrumentach dętych. Chyba coś było o perkusistach. No i doszedłem do wniosku, że pora nadrobić też i ten rejon, czyli będzie to audycja o basistkach i basistach, którzy grają lub grywają bluesa, ale jest przy tym jeszcze dodatkowe ograniczenie, dodatkowy wymóg, może raczej, że muszą to być basiści i basistki śpiewający. Niewątpliwie najsłynniejszą, najistotniejszą postacią wśród śpiewających basistów w historii bluesa jest Willie Dixon, no, który przede wszystkim jest autorem wielu podstawowych standardów bluesowych i może z takim drugoplanowym jego atutem jest to, że był znakomitym basistą, no i od czasu do czasu, no bo też to nie był podstawowy atut jego umiejętności, bywał wokalistą. No więc zacznijmy od Williego Dixona, ale w konfiguracji absolutnie nietypowej, bo nagranie to firmuje Rob Wasserman, też basista, ale absolutnie w zasadzie niezwiązany z bluesem, bardziej kojarzony ze środowiskiem jazzowym. W 1999 roku Rob Wasserman nagrał album zatytułowany Trios i ten album sugeruje od razu, że zawiera on nagrania Roba Wassermana z innymi muzykami, grając w trio. To trio, które za chwilę Państwo usłyszą, to jest on, Rob Wasserman, taki weteran perkusji bluesowej Al Duncan, no i właśnie wspomniany nasz główny bohater Willie Dixon. Zagrają, a Willie zaśpiewa kompozycję Williego Dixona zatytułowaną Dusting of the Bass.
1: There's a couple of cats just come to town. You should see them kick that bass around. They make that music go up and down. Dusting of the Bass.

bass. Destin, off the base.

Testing. Testing. Hold the bass. Hit it! Slap it!

Destin, Destin, Destin, oh baby.

To była postać numer jeden bluesowego, basowego grania połączonego z wokalem. Kto na drugiej pozycji? No myślę, że tu bez większego wahania można by wymienić Jacka Bruce'a, który z równą maestrią posługiwał się gitarą basową, jak i swoim głosem. Jeden z jego najsłynniejszych numerów to White Room, które było też taką wizytówką zespołu Cream przez ten czas, kiedy ten zespół funkcjonował. No ale ja sobie pomyślałem, że może oryginalniejszą wersję zaproponuję i będzie to wersja z albumu Jacka Bruce'a Shadows in the Air, rok 2001, Jack Bruce, White Room.

Wśród pań też są oczywiście śpiewające basistki. Suzy Quatro oczywiście przychodzi przede wszystkim na myśl. A co ona ma wspólnego z bluesem? No, powiedzmy sobie, że ten początek jej błyskotliwej kariery nie wskazywał na to. Natomiast już XXI wiek, bardzo dojrzała Suzy Quatro realizuje album zatytułowany The Devil in Me. I oto na tej płycie znajduje się utwór zatytułowany Isolation Blues, Suzy Quatro.

Kolejny śpiewający basista to Glenn Hughes. No, powiedzą Państwo, że przede wszystkim kojarzy się z heavy rockiem, czy też no, z takim ostrym rockowym graniem. No, pewnie przez skojarzenia z Deep Purple, czy z Black Country Communion. No, ale ma w swoim repertuarze także kilka takich nagrań, które nawiązują do bluesowych tradycji. Zresztą miałem możliwość przekonania się o tym podczas jego żywego kontaktu z publicznością, wtedy kiedy zagrał na Suwałki Blues Festival. Z albumu First Underground Nuclear Kitchen, rok 2008, nagranie zatytułowane We Shall Be Free, Glenn Hughes.

Podobnie jak Glenn Hughes, Roger Glover jest też kojarzony przede wszystkim z hard rockowym graniem, no, poprzez podobne skojarzenie, czyli poprzez skojarzenie z Deep Purple. Ale na boczku Roger Glover realizuje własne płyty z zespołem, z własnym zespołem The Guilty Party i tam od czasu do czasu, głównie dzięki współpracownikowi Randallowi Bramblettowi, też słychać około bluesowe numery. Taki też znalazł się na albumie Snapshot z 2021 roku. Oto nagranie zatytułowane It's Only Life. Roger Glover and the Guilty Party.

Sarah Brown. Myślę, że to imię i to nazwisko jest znane tylko tym ze słuchaczek i słuchaczy, którzy i które kojarzą ten czas, kiedy w Austin w Teksasie działała firma N-Tones. W tym właśnie środowisku gromadziły się znakomite wokalistki teksańskie, których ulubioną basistką była Sarah Brown. Sarah Brown też śpiewa, ale przede wszystkim oczywiście jest basistką. I z tego, co zdołałem wyśledzić w historii teksańskiego bluesa, to Sarah Brown zrealizowała jedną solową płytę, zresztą z udziałem swoich przyjaciółek, czyli Angeli Strelli, Marcy Ball, Luann Barton. Album Sarah Brown nosi tytuł Saying What I'm Thinking. Został wydany w 1996 roku i z tej płytki posłuchamy własnej kompozycji Sarah Brown, Not As Sorry As I Used To Be.

Jednym z bardzo znanych teksańskich śpiewających basistów był Dusty Hill, czyli 1/3 grupy ZZ Top. I jednym z najbardziej znanych chyba utworów ZZ Top jest numer zatytułowany Tush. I to jest właśnie wokalny popis Dustego Hilla.

Kolejna śpiewająca basistka to Amanda Fish, wywodząca się z bardzo muzycznej rodziny. Jej młodsza siostra Samantha Fish wydaje się może nawet osiągnęła nieco bardziej zaawansowany status w środowisku amerykańskiej muzyki, no ale Amanda Fish ma swój własny, zasłużony zresztą kącik w tym amerykańskim bluesowym graniu. Nagrała 4 płyty i oto z tej jej ostatniej, wydanej w 2024 roku, album nosi tytuł Kingdom, posłuchamy utworu zatytułowanego Unbreakable. Dodatkową atrakcją tego nagrania jest uczestnictwo w nim Jeremiah Johnsona.

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych śpiewających basistów przełomu lat 70. i 80. był irlandzki muzyk Phil Lynott, przede wszystkim kojarzony z grupą Thin Lizzy. Thin Lizzy w zasadzie nigdy nie kojarzyło się z takim prostym odniesieniem do bluesowego kołysania, ale niewątpliwie w muzyce Thin Lizzy i Lynotta można doszukać się bluesowych korzeni, a niektóre utwory wręcz wprost odnoszą się do tej właśnie estetyki. Z albumu Vagabonds of the Western World Phil Lynott i zespół Thin Lizzy zaprezentują utwór zatytułowany Slow Blues.

Tak sobie wymyśliłem, że w tej audycji słuchamy śpiewających basistów. Oczywiście związanych z bluesem. Co zatem robi w tym zestawie Lemmy Kilmister, czyli szef i przywódca zespołu Motorhead? Ano to, że ten system grania ostrego rock'n'rolla wyrasta wprost z bluesowej tradycji, o czym zaświadczy chociażby to nagranie Keys to the Kingdom –

Kolejny śpiewający basista też może wzbudzić u Państwa pewne zdziwienie, bowiem mowa o Stingu, który jest fantastycznym wokalistą, no ale w zasadzie trudno się doszukać w jego twórczości i w jego dorobku fonograficznym prostych nawiązań do bluesowego grania, ale z pomocą przychodzi nam tutaj jedna z najistotniejszych postaci współczesnego bluesa, czyli Fantastic Negrito, który no też w swojej twórczości nie nawiązuje bezpośrednio do takiej oczywistości bluesowej, tylko stara się ją przełożyć na swój własny, bardzo współczesny język. I oto Fantastic Negrito w 2024 roku nagrał wspólnie ze Stingiem swoją własną kompozycję Undefeated Eyes. I w ten oto sposób basista śpiewający Sting mógł zaistnieć w audycji Pierwszy Odcień Bluesa poświęconej śpiewającym basistom.

ten przegląd śpiewających basistek i basistów bluesowych kończy Daniel Schnebelen, znana teraz bardziej jako Daniel Nicole. No ale zaczynała ze swoimi braćmi w zespole Trumpet Underfoot, z którymi wystąpiła na Suwałki Blues Festival przed laty. I z ich dorobku fonograficznego wybrałem utwór, który, no, jako żywo pasuje do tego, żeby zamknąć tę audycję, bo nosi on tytuł Goodbye. Śpiewająca basistka Daniel Schnebelen, zespół Trampled Underfoot. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

to wspólnie podczas Crossroads Guitar Festival, a potem na wspólnie nagranej płycie, ten utwór zaistniał jako pełnoprawny w oficjalnej dyskografii Eryka Claptona. Tak jak już wspominałem, raz jeszcze posłuchamy fragmentu koncertu z Crossroads Guitar Festival, rok 2004 i Call Me The Breeze w duecie JJ Cale i Eric Clapton.

Call Me The Breeze, J.J. Cale i Eric Clapton razem z festiwalu Crossroads Guitar Festival, nagranie koncertowe rok 2004. Call Me The Breeze kojarzy się znacznej części słuchaczy na świecie z Lynyrd Skynyrd, bo to przecież jeden z flagowych numerów tego zespołu. No ale sądzę, że dzięki temu, że Clapton włączył ten utwór do swojego repertuaru, ma szansę zostać także uznany przez fanów na świecie jako utwór J.J. Cale'a. J.J. niewątpliwie na to zasługuje. I to była pozycja numer 7 naszej listy najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona. No a teraz pozycja numer 6. Old Love. To owoc współpracy kompozytorsko-autorskiej Claptona z Robertem Krejem. To utwór z gatunku autobiograficznych, odnoszących się do miłosnych przeżyć Eryka Claptona, a konkretnie do zakończenia miłosnej przygody z Patty Boyd. Nagranie znalazło się w 1988 roku na albumie Journeyman, no a potem zostało przypomniane na tej najbardziej komercyjnie znanej płycie, czyli na albumie Unplugged.

Old Love na pozycji 6 listy najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona, listy ułożonej przez słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. Numer 5 to kolejne zaskoczenie, bowiem na 5 pozycji znalazł się utwór zatytułowany Bell Bottom Blues. Wiedzą Państwo, co to są Bell Bottoms?

tego utworu, mianowicie przez wiele, wiele lat podpisywał się pod nim wyłącznie sam Clapton, ale okazało się, że znaczącą rolę przy wymyślaniu tego utworu miał również Bobby Whitlock, który był znaczącym elementem w zespole Derek and the Dominos. Po wielu, wielu latach, wtedy kiedy przygotowywano specjalną wersję albumu Layla and Other Assorted Love Songs na 40-lecie tego wydarzenia, Clapton przypomniał sobie o Whitlocku i o tym, w jaki sposób powstawała ta piosenka, i po muzycznej nitce do kłębka doszedł do tego, że Bobby Whitlock w sposób dla niego niezrozumiały nie jest honorowany jako współautor. No i wtedy Eric okazał się wielkoduszny, wspólnie z prawnikami wypracowali metodę, dzięki której od tego czasu Bell Bottom Blues jest awizowany słuchaczom jako dzieło tandemu twórczego Clapton-Whitlock.

Było piu, piu na koniec. Taki ptaszek nadziei. To była dziesiątka najbardziej ulubionych nagrań Eryka Claptona według najlepszych słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. I to by było w zasadzie wszystko na dziś. Mogę tylko dodać, że przez Radio Baobab mówił do Państwa Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze jedno Claptonowe nagranie, dla mnie osobiście najpiękniejsze i bardzo znaczące. Give me strength.

To był pierwszy odcinek Bluesa, który niezawodnie powróci za tydzień o tej samej porze w Radiu Baobab. Radio Baobab.

To był tytułowy utwór z albumu Mike'a Zito zatytułowanego Quarantine Blues. Płyta naznaczona kwarantannowym brzmieniem, a mam na myśli to, że nie jest to brzmienie wycyzelowane, specjalnie jakoś technicznie zaawansowane. Czuć tutaj, że prawie całość została nagrana na żywo w studiu albo tylko z niewielkimi zabiegami montażowymi i masteringowymi na koniec, ale to nadaje może tej płycie dodatkowego waloru, prawdziwego, zespołowego, rock'n'rollowo-bluesowego grania. Mike Zito wypełnił tę płytę własnymi kompozycjami i zagrał ją wyłącznie z własnym zespołem, z wyjątkiem jednego numeru, który nosi tytuł Don't Touch Me. I tutaj słyszymy też gitarę Tracy Guns, czyli takiego zawodnika, który zakładał kiedyś z kolegami Guns N' Roses, no ale się z nimi nie utrzymał, a potem grywał różne hard rockowe nuty, między innymi też z zespołem LA Guns. Zatem płyty Quarantine Blues, Mike Zito i jeszcze dwa utwory Don't Touch Me, tutaj właśnie Tracy Guns i What It Used To Be.

Nieźle pohałasował Mike Zito z koleżkami. No więc teraz dla urozmaicenia nowalijkowego przenieśmy się do krainy pełnej łagodnej elegancji.

Po łagodnej elegancji Sary Jarosz pora teraz na coś jeszcze bardziej kameralnego. Wystąpi Howie Gelb, odmieniec z Arizony, który od kilku lat nagrywa praktycznie solowe albumy z towarzyszeniem albo wyłącznie fortepianu, albo jakiegoś jeszcze minimalnego innego dodatku instrumentalnego i wkłada w tę muzykę własne, bieżące przemyślenia i przeżycia. Właśnie ukazał się album zatytułowany Cocoon, czyli kokon, w którym, jak sądzę, znajduje się właśnie Howie Gelb w związku z tą ogólnoświatową mgłą o niespecjalnie ostrych krawędziach. I tym razem Howie Gelb poszedł już w jakiś absolutny minimalizm, bo jak można się domyślać z okładki płyty, jest tylko on, pianino i jeden mikrofon, w związku z czym nagranie ma charakter absolutnie prywatny i domowy, z takim staroświeckim, powiedziałbym, stereo, że z jednego głośnika słychać głos ludzki, a z drugiego instrument. Czasami wręcz wydaje się, że być może maszyna już przestała nagrywać, ale nie. Howie Gelb po prostu wykorzystuje chwilę ciszy jako element swojej twórczości muzycznej. Cała płyta ma swój niezwykły nastrój, ale myślę, że on wymaga absolutnego skupienia i skoncentrowania się na tym, co Howie wymyślił, więc tylko żeby zasygnalizować tym z Państwa, którzy lubią się w takie minimalizmy angażować, jeden utwór z albumu Cocoon Howiego Gelba. Tytuł tej pieśni Confused the Blues. No mniej więcej chodzi o to, żeby nie pomylić bluesa z miłością czy zakochaniem.

sposób zrobił nam się taki minicykl zatytułowany Mężczyzna przy fortepianie. Przed chwileczką był Howie Gelb, a teraz będzie Prince.

No i cóż to za nowalijka, zakrzyknął fani i prince zgromadzeni przy głośnikach. Przecież znamy to nagranie, ono ma już 20 czy tam 18 lat. Ukazało się na albumie One Night Alone przecież. No tak, ale teraz ono się ukazuje ponownie w 2020 roku w takim boksie eleganckim i bardzo starannie wydanym, który zawiera nagrania studyjne One Night Alone i jeszcze do tego cztery płyty z nagraniami koncertowymi z tego mniej więcej czasu. A Case of You to jeden z nietypowych przypadków, w których Prince składa hołd innemu artyście, bo przecież to jest kompozycja Joni Mitchell. Z tego ogromu nagrań koncertowych zawartych na tym wydawnictwie wybrałem jeszcze utwór Anesthesia. Ponad 13 minut z Prince'em.

jeszcze dołącza do dwóch dżentelmenów dama, czyli Rory Block. I wreszcie zamyka tę część prezentacji albumu Blues with Friends utwór Way Down, I Won't Cry No More. I tutaj Dionowi towarzyszy Stevie Van Zandt. Siostry i bracia, Blues with Friends, Dion z przyjaciółmi.

objął piwnicę we Władanie i stał się jej szefem artystycznym, legendarny Piotr Skrzynecki. Słuchamy piosenek z różnych programów Piwnicy pod Baranami, ale w tym programów najwcześniejszych.

Do tego dorabiając niesłychanie skomplikowaną, z ornamentami, specjalnie komponowaną formę muzyczną, wykonywaną przez cały zespół wokalny piwnicy. I to jest znak nowych czasów. Obawiam się jednak, a właściwie się nie obawiam, tylko stwierdzam fakt, że takie utwory, których autorem był Zbyszek Preisner, to są utwory, które wymagają dla współczesnych specjalnego opowiadania, o czym to jest. Natomiast istotą literatury Piwnicy pod Baranami są te utwory, które były albo czysto poetyckie, albo najbardziej abstrakcyjne, bo one przetrwały na wieki.

0: Ostatnimi czasy w Polsce pojawił się zespół, który bardzo lubię i bardzo szanuję, również ze względu na to, że nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale brzmienie tego zespołu, sposób śpiewania wokalisty i same konstrukcje piosenek naprawdę bardzo mocno przypominają mi Kings of Leon.
1: Ale w ogóle to nasi słuchacze już mogą kojarzyć ten zespół, ponieważ już jeden numer kiedyś graliśmy.
0: Kilka dni temu zespół Dziwna Wiosna, bo o nim mówimy, pokazał światu swój trzeci singiel zatytułowany Stracone.

ponieważ dzisiaj zajmujemy się piosenkami nowymi albo takimi, których jeszcze nie słuchaliśmy w naszej audycji, postanowiłem pochylić się nad postacią znakomitego warszawskiego gitarzysty, wokalisty, ale również basisty, bo Adam Zalewski, o którym mówię, występował i występuje w wielu różnych składach i w wielu różnych projektach, ale dopiero w ostatnich 2 latach zaczął prezentować materiał podpisany swoim własnym nazwiskiem i w 2018 roku pojawiła się płyta zatytułowana Na żywioł, a na tejże płycie znalazł się utwór zatytułowany Cały Boży Dzień.

0: A teraz będzie taka ciekawa sprawa. To będzie bardzo świeży, idealny do naszej audycji, bo świeżutki jak szczybiorek na wiosnę, Matt Ostrowski. I cieszę się, że możemy zaprezentować jego utwór w naszej audycji, bo to było tak, że Matt Ostrowski napisał do nas wtedy, kiedy my wydaliśmy własnym sumptem pierwszą płytę Sosnowskiego i od tamtego czasu z nami jest i pomagaliśmy mu, zadawał nam dużo pytań, a my chętnie na te pytania takie praktyczne odpowiadaliśmy i wydaje mi się, że być może trochę zmotywowaliśmy go w jakiś sposób, co myślisz?
1: No, mamy taką nadzieję, ponieważ Matt Ostrowski w moim mniemaniu jest chłopakiem niezwykle zdolnym, utalentowanym, cały czas podążający swoją własną drogą, której mam wrażenie cały czas szuka, udziela się w wielu projektach i raz na jakiś czas w sieci pojawiają się utwory sygnowane jego nazwiskiem. Nowe piosenki, które rejestruję regularnie, i dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować jedną z nich. Piosenka Matta Ostrowskiego zatytułowana Somebody.

A teraz nowe odkrycie naszej rodzimej wytwórni Mystic, czyli Waluś Kraksa Kryzys, który okazuje się bardzo, bardzo interesującą postacią, nie tylko jako wykonawca, ale też w ogóle jako człowiek i jako artysta. I też chcielibyśmy go wesprzeć i zaprezentować Państwu jego utwór, nie ten, który wykonuje z Królem, bo ten na pewno już większość z Państwa słyszała, tylko trochę wcześniejszy, zatytułowany Na Noże. Ale bardzo polecam przysłuchać się jego tekstom, bo naprawdę mają w sobie wiele ciekawych treści, mimo z pozoru prostych słów. Na noże.

A teraz zróbmy taki eksperyment, bo być może nie znają Państwo jeszcze tej wokalistki, która nazywa się Arlo Parks, jej najnowszy singiel Hope. Chciałabym, żebyście Państwo wysłuchali go i wyobrazili sobie, jak może wyglądać ta osoba, która ten utwór śpiewa.

0: Sosnowski, jak byś obstawiał, że wygląda ta osoba?
1: Prawdopodobnie jest kosmitką i jest cała zielona. Czy dobrze odpowiedziałem?
0: Ratujcie, proszę.
1: Znaczy, wiem, o co chodzi. Ja wiem, jak Arlo wygląda i faktycznie spodziewałbym się po głosie i po sposobie śpiewania osoby o raczej jaśniejszym kolorze skóry.
0: Ja powiem inaczej. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Arlo Parks, wyobraziłam sobie, że to jest jakaś drobniuteńka po prostu dziewczyneczka o białym kolorze skóry, totalnie europejskich korzeniach. Jakoś tak gdzieś ta barwa jej głosu i sposób śpiewania mi to w głowie umiejscowiła. A okazuje się, że Arlo Parks jest czarnoskórą kobietą z korzeniami z Nigerii, z tego co pamiętam, z Nigerii.
1: Nigeria, Czad i Francja.
0: Tak, korzenie nigeryjsko...
1: Czadyjskie.
0: Tak, i korzenie to Nigeria, Czad i Francja. A wychowała się od początku w Londynie, w Wielkiej Brytanii, więc niesamowity miks i bardzo to takie rzeczywiście nieintuicyjne, ale myślę, że Arlo ma ogromne szanse na wielką karierę, dlatego że ten jej singiel po prostu jest teraz absolutnie wszędzie, na listach australijskich, na listach brytyjskich oczywiście, ale też u nas się pojawia w Stanach. Myślę, że będzie o niej niebawem bardzo głośno. Dlatego warto posłuchać, kto zacz. A teraz nie powiem Państwu, kto gra ten numer. Niech to pozostanie chwilowo tajemnicą. Utwór nosi tytuł Not My Friend. I też jest zupełnie nowy.

0: No i skąd był ten zespół? W jakim języku śpiewał? Jak śpiewał w tym języku?
1: I jeszcze się nazywają dla zmyłki Oxford Drama, proszę państwa. A są skąd? Z Wrocławia. Z Wrocławia, naprawdę. A brzmią absolutnie światowo.
0: Po prostu Wrocław został tymczasowo przeniesiony do Wielkiej Brytanii. I stąd właśnie takie wpływy.
1: A Oxford Drama to jest zespół, który już chyba od 2014 roku funkcjonuje i jest to duet Małgorzaty Dryjańskiej i Marcina Mrówki. Bardzo żałuję, że dopiero teraz odkrywam ich twórczość.
0: Mamy na swoich sumieniach bardzo wiele grzeszków różnego rodzaju. I teraz nie będzie o grzeszkach, ale będzie o takim moim zupełnie nowym i niespodziewanym podejściu do odkrywania muzyki. Otóż staram się odżegnywać od takiego portalu jak Facebook i trochę przesiadłem się na Instagrama, a tam, ku mojemu zdziwieniu, bardzo dużo reklam związanych z nową muzyką, z nowymi zespołami i z nowymi piosenkami. W ten oto sposób zupełnie przypadkowo, ale ponieważ wychodzę z założenia, że nie ma w życiu przypadków, to może takie było przeznaczenie używania Instagrama, żebym spotkał się z zupełnie nowym zespołem, choć nie do końca nowym, bo zespół został założony w 2015 roku. Zespół nazywa się The Mighty Orchid King, pochodzi z Wielkiej Brytanii. No i jest to jeden z tych zespołów, który kontynuuje stosunkowo nową tradycję związaną z nowym podejściem do psychodelicznego rocka.

I kolejne odkrycie z Wysp Brytyjskich, czyli Poppy Ajuda. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej skomplikowanie piszące się nazwisko. I też widzę, że to jest bardzo świeża artystka, która zaczyna istnieć coraz bardziej na playlistach Spotify'owych i na listach przebojów, a to jej nowiuteńki singiel Weakness.

0: Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale ostatnio na rynku jest jakieś zatrzęsienie żeńskich, bardzo ciekawych głosów. Odkąd Billie Eilish zrobiła takie swoje wejście smoka, to po prostu no, baby wzięły i zdominowały trochę rynek muzyczny. Nie masz takiego wrażenia?
1: I to tak zawsze jest, że jak chłopaki wchodzą, to dziewczyny robią w międzyczasie swoje, potem chłopakom kończy się materiał, no i dziewczyny przychodzą i pokazują, jak to powinno się wszystko robić.
0: Ale tak naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo był taki moment, że było bardzo mało ciekawych głosów. Wszyscy mówili tylko o Amy Winehouse i Adele, a tutaj się okazuje, że tych możliwości jest dużo, dużo więcej.
1: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji. Niestety już, bo bardzo nam miło dzisiaj się tutaj siedzi i prezentuje muzykę. Ostatnią piosenką, jaką chciałbym Państwu zaproponować, jest piosenka Nathaniela Ratcliffe'a, którą tenże wokalista i kompozytor napisał specjalnie dla Justina Timberlake'a. Justin Timberlake gra główną rolę w nowym filmie zatytułowanym Palmer. Na prośbę Justina Nathaniel napisał piosenkę zatytułowaną Redemption.
0: I myślę, że ten utwór doskonale Państwa ukołysze. Od nas na do widzenia. A w dzisiejszej audycji specjalnie dla Państwa muzykę prezentowali
1: zupełnie nieoczekiwanie Sosnowski
0: i Górecka.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

dochodach w latach 1999-2011, a dochód z tych aukcji przeznaczał na założony przez siebie w 1998 roku ośrodek leczenia uzależnień Crossroads. No i w ten sposób czytelnik i obserwator, bo podkreślam, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych zdjęć, może prześledzić całą jego fantastyczną karierę, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie instrumenty mu w tej karierze towarzyszyły. Każdy opis gitary jest bardzo szczegółowy od strony technicznej, a przy tej okazji możemy się dowiedzieć również różnych ciekawostek z kariery Sir Erica Claptona. W tej audycji przedstawię 10 instrumentów, które towarzyszyły Ericowi w różnych okresach jego kariery. I nie będzie to bardzo chronologicznie ustalona lista, a lista, która wynika po prostu z chronologii, jaką zaproponował Clapton w opisywanym dziele. Zaczynamy od gitary, która nazywa się Gibson ES-350. Została zbudowana w 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berry'emu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. We Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.

następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumenta Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down the Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Lowe, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Wieczór, mówi Jan Chojnacki, redaktor tej, jak to już wielokrotnie miałem możliwość stwierdzić, popularnej audycji radiowej. Dziś po raz pierwszy w 45-letniej historii tego przedsięwzięcia antenowego nie usłyszą nas Państwo w Trójce, tylko w Radiu Baobab. A to dlatego, że dosyć nagle i niespodziewanie dowiedziałem się, że planowana na dzisiaj audycja, która miała się o tej porze odbyć na antenie Trójki, nie odbędzie się, a jeżeli mam ochotę, to mogę ją sobie próbować nadać w nocy. Nie skorzystałem z tej propozycji, no bo mam świadomość, że moi wierni słuchacze także potrzebują od czasu do czasu zdrzemnąć się na swoich kozetkach i kanapkach. Postanowiłem więc przenieść się z całym dobrodziejstwem hasła Bielszy Odcień Bluesa do Radia Baobab. No i dziś o porze tradycyjnej, czyli o 22:00 z niewielkim hakiem, postaram się wprowadzić tych, którzy mają na to ochotę, w klimat tego, co chciałem przekazać w Trójce.

0: We got work to do. Work to do. Work to do.
1: Mavis Staples, absolutnie fantastyczna, oryginalna i obdarzona niezwykłą wręcz charyzmą artystka, wystąpiła na Suwałki Blues Festival 2 lata temu, w 2018 roku. I tym samym chciałbym o Suwałkach dzisiaj z Państwem porozmawiać i posłuchać nagrań artystów, którzy w ostatnich latach tam wystąpili. No a to dlatego, że kilka tygodni temu awizowałem możliwość żywego kontaktu z suwalskim bluesowym klimatem, bowiem planowaliśmy na 26 marca tak zwaną rozgrzewkę przed zasadniczym festiwalem, no i planowaliśmy także żywą transmisję z Suwalskiego Ośrodka Kultury, co ze względu na kluchę, która nas otacza, okazuje się nierealne. No więc powspominajmy, co dobrego, pysznego, artystycznie poruszającego wydarzyło się w trakcie Suwałki Blues Festival w ostatnich latach. Mavis Staples była niewątpliwie jednym z najjaśniejszych i najbardziej wzruszających punktów programu suwalskich festiwali, no ale przecież mieliśmy tam także mnóstwo innych wspaniałości. Chociażby rok 2017 i występ The Original Blues Brothers Band.

0: Tommy Blues Pops McDonald messing with the kid. And thank you for singing along. You guys sound wonderful out there too.
1: Absolutna klasyka, klasyki soul bluesa. Kompozycja Mela Landona, Messing with the Kid. Tak, kiedyś przed laty pomnikowo spopularyzowana przez Juniora Wellsa. No i wykonanie też klasyczne. The Original Blues Brothers Band z solem gitarowym samego Steve'a Cropera. No troszkę to solo zabrzmiało tak jakby w tle, ale wybaczą Państwo, to przecież nagranie koncertowe. Nie samą klasyką klasyki oczywiście żywi się publiczność Suwałki Blues Festival, też programujący tę imprezę staramy się dostarczać różnych wrażeń, także z dziedziny różnych interpretacji naszej klasycznej muzyki bluesowej. Do takich interpretatorów niewątpliwie należy Doyle Bramhall II, który swoją muzyką z całą pewnością jest osadzony głęboko w tej tradycji bluesowej, ale stara się od niej odchodzić swoją własną drogą, co z mojego punktu widzenia i słyszenia jest niezwykle ożywcze dla całego naszego bluesowego środowiska. Doyle Bramhall II za chwileczkę we wspomnieniu z Suwałki Blues Festival 2017 i jego własny blues Mama Can't Help.

0: Bye-bye, Marsh.
1: Doyle Bramall II. Artysta bardzo oryginalny. Gdybym miał jakieś zastrzeżenie zgłosić do jego koncertowych wystąpień, to to, że czasami jakby porzuca utwór bez konkretnej i wypracowanej kody, tak jakby mu się już troszkę nie chciało. No to jest właśnie ten przypadek. Suwałki Blues Festival 2018 i Mama Can't Help, który to utwór zakończył się tak, jakby jeszcze nie miał się kończyć, a niestety się skończył. Przypomnę, że słuchają Państwo audycji Bierszy Odcień Bluesa w Radiu Baobab. To jest pierwsza edycja Bierszego Odcienia Bluesa na tej antenie. No i myślę, że od dziś, od tego czwartku będziemy się właśnie tutaj spotykać, jeżeli będzie taka ochota ze strony słuchaczy oczywiście. Zespół WW z jego liderem to twór równie oryginalny, co pomysł na muzykę Doyla Bramhalla II. Oczywiście w zupełnie, no może nie w zupełnie, ale w innej stylistyce. Chociaż od czasu do czasu zdarza się i zespołowi, i jego liderowi zbliżyć do bluesowych korzeni, tak chociażby jak to miało miejsce podczas koncertu w Suwalskim Ośrodku Kultury, kiedy to zespół WW wystąpił z Suwałki Gospel Choir. I w ich wykonaniu, gdybym, zabrzmiało bardzo bluesowo.

0: We wspominkach o suwalskich festiwalach bluesowych nie może zabraknąć także wątku pogodowego. No wszyscy wiemy, że Suwałki to w takim potocznym rozumieniu Polski biegun zimna. No ale festiwal odbywa się przecież zawsze w lipcu i pogoda zazwyczaj dopisuje. No świadomie podkreślam owo zazwyczaj, bo przecież zdarzają się dni deszczowe, no i one też doświadczają i publiczność, i wykonawców. Pamiętam doskonale koncert Joe Louisa Walkera, który grał do publiczności pod parasolami. Parasole wdzięcznie kiwały się w rytm tego, co Joe Louis wyczyniał na scenie, a jemu ta sceneria bardzo odpowiadała i później opowiadał o tym, że nigdy jeszcze nie widział tak potężnego morza parasoli. Joe Louis Walker w deszczowej interpretacji utworu Don't Let Go.
1: Don't let go, don't let go. You hear that whistle, it's 10 o'clock. I said, oh, come on, baby, it's time to rock.

O ile Rick Estrin to jednostka bardzo towarzyska, otwarta i zawsze skłonna do żartów, o tyle Otis Taylor, który także zagrał na Suwałki Blues Festival, jawił nam się przed koncertem jako osoba bardzo zamknięta w sobie, skupiona na tym, co ma nastąpić na scenie i taka troszkę bezkontaktowa. No ale w miarę rozwoju sytuacji, w miarę tego, jak obserwował reakcję publiczności i jak wyczuwał więź ze słuchaczami, jego stosunek do świata zewnętrznego poprawiał się z każdą chwilą. A potem w garderobie, a zresztą o tym opowiem Państwu, jak Otis Taylor wykona Ten Million Slaves wprost ze sceny w parku Suwałki Blues Festival.

0: Dziękuję.
1: Dziękował wzruszony reakcją publiczności Otis Taylor. No a potem, kiedy już zasiadł w garderobie, rozpłakał się. Zapytają Państwo zapewne dlaczego, co mu się stało. Otóż ze wzruszenia. Mianowicie podczas jego koncertu, zupełnie dla niego, jak twierdzi, niespodziewanie, wyłonił się z tłumu i wszedł na scenę ze swoim instrumentem Warren Haynes, który w sąsiedniej garderobie przygotowywał się do swojego występu. Ale kiedy usłyszał Otisa Taylora i jego wariacje na temat muzyki Hendrixa, postanowił dołączyć do swojego muzycznego przyjaciela na scenie, no i wspólnie wykonali kilka wspaniałych numerów. Otis Taylor płakał w garderobie ze szczęścia. Skoro już jesteśmy przy Warrenie Haynesie, to myślę, że jego nagranie z Suwałki Blues Festival będzie świetnym zakończeniem dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, tego poniekąd historycznego, bo debiutującego w Radiu Baobab, no i tego, który mówi do widzenia dotychczasowej antenie, bowiem no muszę Państwu powiedzieć, że do trójki pewnie nie wrócimy, chociaż nic nie wiadomo, no może dobra zmiana kiedyś szczeznie i się skończy i never say never. No więc nie mówimy nigdy, nigdy, na razie zostajemy w Radiu Baobab i w każdy czwartek o tej porze będę Państwa starał się zachęcić do włączenia komputerków. No a teraz Warren Haynes i jego Ashes and Dust Tour Band i mój ukochany numer z katalogu The Allman Brothers Band, czyli Jessica.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

You Did a Number on Me to tytuł tego utworu. Tytuł całej płyty Go Just Do It. No i powiedzą Państwo, o, znowu jakiś kolejny numer zmajstrowany przez pianistę Boogie Woogie, bo przecież to jest główna domena Kenny'ego Blues Boss Wayne'a. Ale kto by tak myślał, jest, jak to mówią, w mylnym błędzie. Otóż Kenny Blues Boss Wayne od pewnego czasu bardzo starannie oprawia swoje Boogie Woogie w duże aranże i zaprasza do udziału w swoich nagraniach ciekawych gości i może przede wszystkim gościnie. Tak też się dzieje i w przypadku płyty Go Just Do It. Kilka słów o Kenny'm Blues Boss Wayne. To jest dżentelmen w sile wieku, dobiegający 75. Urodzony na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych, ale od wielu, wielu lat buszujący w kanadyjskim środowisku muzycznym i tutaj też nagrywa i zazwyczaj otacza się kanadyjskimi muzykami. Ale w tym przypadku pozyskał do pracy w studiu coś na kształt supergrupy. Bo na przykład na gitarze gra mu świetny japoński gitarzysta Yuji Ihara, na harmonijce Sherman Doucette, który ma za sobą historyczną współpracę z Albertem Collinsem i Sunnyland Slimem, na basie gra mu były basista B.B. Kinga Russell Jackson, a do tego dwa bardzo atrakcyjne muzyczne elementy w postaci głosów kobiecych. Kilka tygodni temu prezentowałem jedno już nagranie z albumu Go Just Do It. Tam z Kennym śpiewała Dawn Tyler Watson. No a w tym nagraniu słyszeli Państwo Julie Massey. Otóż ta Julie jest nie tylko śpiewającą kobietą, ale przede wszystkim może bojowniczką o równorzędne traktowanie praw kobiecych we wszystkich dziedzinach sztuki. No, z tego także widać w dziedzinie bluesa i boogie. Do tej krótkiej mojej relacji o nowym albumie Kenny'ego Blues Boss Wayne'a dołożę jeszcze jedno nagranie z udziałem pięknego kobiecego głosu, a ten piękny kobiecy głos należy do Diane Shore. Ona to wspólnie z Kenny'em Blues Boss Wayne'em wykona utwór zatytułowany You're In For A Big Surprise.

To był Kenny Blues Boswain w duecie z Diane Shure. No a skoro już Diane Shure wystąpiła, to pomyślałem sobie, że wreszcie jest okazja, żeby zachęcić Państwa do zwrócenia uwagi na tegoroczny album Diane Shure, który ukazał się zimą. Album zatytułowany Running on Faith. Oto tytułowe nagranie z tej płyty.

Running on Faith. Fani Claptona zapewne pamiętają wykonanie erykowe tego nagrania z albumu Journeyman z 89 roku. No a Diane Shure Running on Faith przyjęła jako tytuł swojej tegorocznej płyty. Diane jest związana głównie z jazzowym nurtem śpiewaczym, ale przecież od bluesa nie stroni. Pamiętamy wspólne nagranie płyty Diane Shure i B.B. Kinga. Także zdarzało jej się wielokrotnie występować na scenie w otoczeniu lekko bluesowym. Ta płyta to, powiedziałbym, bluesik. Nie ma tutaj zdecydowanego kierunku w jakąkolwiek bardziej określoną formę. Diane Shure wykonuje tutaj i utwory klasyczne, jak chociażby All Blues Milesa Davisa, ale także z wielką chyba przyjemnością zwraca uwagę w stronę lżejszych nieco gatunków, o czym świadczy samo Running on Faith. Współproducentem albumu Diane Shure jest Ernie Watts, znakomity saksofonista. Podkreśleniem tej współpracy może być chociażby kolejne nagranie z albumu Running on Faith. Nosi ono tytuł Chicken, czyli kurczak. Diane Shure i Ernie Watts. Huh.

Zgodnie z podanym wcześniej spisem treści, pora teraz na wydany w czerwcu 2020 roku album Joe Louisa Walkera, zatytułowany Blues Coming On.

W audycjach Bielszy Ocień Bluesa parokrotnie już wracałem do albumu Joe Louisa Walkera, ale w Nowalikach chciałbym zwrócić uwagę na sięganie przez Joe Louisa do pozabluesowych estetyk, bym powiedział. To Uptown to Harlem z udziałem perkusisty Jelly Bean Johnsona nawiązuje niewątpliwie do funkowych korzeni. Natomiast w nagraniu 7 and 7 zadziwił mnie Joe Louis Walker swoimi współpracownikami. O ile Arlen Roth, gitarzysta i znany dziennikarz zajmujący się tematyką elektryczno-gitarową, może być traktowany jako gość, no powiedzmy, standardowy, o tyle Charlie Harper to już jest coś zupełnie niezwykłego. Bo przecież Charlie Harper to nie bluesman, tylko punkowiec. Jeden z prekursorów tego gatunku sztuki, lider i frontman znanej kapeli UK Subs. No a w tym nagraniu nie dość, że Charlie Harper zaśpiewa, to jeszcze zagra na harmonijce. To będzie tercecik Joe Louis Walker, Arlen Roth i Charlie Harper. 7 and 7 is...

po tych nowalikach zielonych. Chciałbym teraz na chwilę zatrzymać się przy nowości, która nawiązuje jednak do dosyć zamierzchłej przeszłości, do roku 1973, kiedy to koncert zespołu Allman Brothers Band był transmitowany na żywo przez stację KSAN, znaną amerykańską radiostację z zachodniego wybrzeża, San Mateo, istniejącą od 1963 roku. I ten koncert Allman Brothers Band został zarejestrowany. No i dziś po latach doczekał się publikacji w formie troszkę odkurzonej, poprawionej i bardzo interesującej dla fanów Allman Brothers Band. Zestaw tytułów niby typowy, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są tutaj rodzyneczki zupełnie niesłychane. I jedną taką rodzyneczkę chciałbym teraz Państwu zaprezentować i sobie też, bo bardzo przyjemnie się tego słucha. Utwór zatytułowany Linda Lou, 9-minutowy longierek, w którym oprócz muzyków Allman Brothers Band usłyszymy jako wokalistę Buzza Skaggsa. Rok 1973, The Allman Brothers Band i Buzz Skaggs, Linda Lou, Mary Lou.

To ładna piosenka, to był wielki przebój początku lat 70., konkretnie 1974 rok, kiedy ukazała się ona w formie płytowej. Wcześniej chyba była też w radiu promowana. Bądź gotowy dziś do drogi, autor tekstu Marek Dutkiewicz, muzyka Katarzyna Gertner, wykonawczyni Halina Frąckowiak. Śpieszę już Państwa uspokoić, że bohaterką tej audycji nie będzie Halina Frąckowiak, ale będzie to swojego rodzaju nawiązanie historyczne do dalszego ciągu tego wykładu. Otóż w 1975 roku miałem okazję pojeździć troszkę autobusem, takim, w którym jeżdżą artyści, bo towarzyszyłem pewnemu zespołowi artystycznemu, po Finlandii. Kierowcą tego autobusu był 20-paroletni Finn, współwłaściciel zresztą firmy transportowej, która była właścicielką tego autobusu, o imieniu i nazwisku Reijo Viitanen. Reijo okazał się być fanem muzyki i zwrócił uwagę właśnie na tę piosenkę, na piosenkę Haliny Frąckowiak, która była jedną z kilkudziesięciu, jakie były nagrane na kasecie, którą zespół z Polski przywiózł ze sobą, by słuchać popularnych polskich przebojów w czasie podróży. Okazało się wszakże, że Reijo Viitanen nie jest do końca fanem muzyki tak zwanej pop, także słucha czegoś bardziej konkretnego, rock'n'rolla. Kiedy dojechaliśmy do jego rodzinnego miasta Turku, zaprowadził mnie do sklepu płytowego. Zrobił ten sklep na mnie wówczas ogromne wrażenie bogactwem swojej oferty. Przypominam, że był to rok 1974. I Reijo zaprowadził mnie do takiego rejonu, w którym wystawione były płyty, oczywiście analogowe, fińskich wykonawców i powiedział, to będzie ci się podobać. Wyciągnął album, który nosił tytuł Roadrunner, a którego wykonawcami był zespół Hurricanes.

Harry Gaines to oryginalnie trio fińskie, grające muzykę z pogranicza rocka, rockabilly i pub rocka. Cieszyło się to trio wielką popularnością i jeszcze w XXI wieku dawali o sobie Harry Gaines znać i cieszyli się też sporym powodzeniem. Harry Gaines, owszem, zachowałem w mojej pamięci jako coś dosyć zabawnego, chociażby ten utwór zatytułowany Get On. To ich własna kompozycja, także to ich własny tekst, ale gdyby się wsłuchać w ten tekst, to okazałoby się, że to jest po prostu taka zlepka różnych angielsko brzmiących, niepowiązanych konkretnie ze sobą znaczeniowo wyrazów, okrzyków i określeń. W polskim żargonie big beatowym w takich wypadkach mówiło się, że ktoś śpiewa po norwesku. No a tutaj artyści fińscy postanowili po prostu zrobić z tego dobry żart. Ale Harry Gaines nie byli jedynym zespołem, który wzbudzał zainteresowanie Rayo Vitanena i który też zachęcił mnie tym samym do spojrzenia i posłuchania innych wykonawców. Wśród tych wykonawców był już rozbudowany bardzo organizm muzyczny o nazwie Wigwam, czyli Wigwam. Nabyłem wówczas album dwupłytowy analogowy o tytule Live Music from the Twilight Zone. Oczywiście mogłem go posłuchać w całości dopiero po powrocie do domu. No i tutaj zachwyciłem się przedostatnim nagraniem na tym albumie, który nosił podwójny tytuł Help Me Checking Up on My Baby. O pochodzeniu tego utworu opowiem, kiedy Państwo dokonają audytu. Everybody!

Ten utwór, zwłaszcza jego introdukcja, zapewne zabrzmiała bardzo znajomo dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń tej audycji, bo też początek naszej audycji zawsze jest poprzedzany fragmentem introdukcji do tego nagrania. A nosi to nagranie podwójny tytuł Help Me Checking Up on My Baby i jest przedostatnim nagraniem na owym albumie, o którym wspominałem wcześniej, czyli na albumie grupy Wigwam zatytułowanym Live Music from the Twilight Zone. Wigwam to kwintet, który został zawiązany kilka lat przed nagraniem tego właśnie albumu. Jego ówczesny kształt wyglądał następująco. Ronnie Österberg na perkusji, Jukka Gustafsson śpiewający i grający na instrumentach klawiszowych, Pekka Pohjola na basie, Pekka Reinhardt na gitarze i jako główny wokalista, frontman, a także grający na elektrycznym fortepianie, Jim Pembroke. Poza owym Jimem Pembroke pozostali członkowie zespołu to Finowie, a Jim, Brytyjczyk, który związał swoje życie z fińską sceną muzyczną i był tej sceny bardzo ważnym ogniwem do tego stopnia, że już w XXI wieku dostał nawet od fińskiego rządu emeryturę zasłużoną. Wigwam nigdy nie był zespołem stricte bluesowym i w zasadzie tylko właśnie to nagranie Help Me Checking Up on My Baby sygnalizuje, że muzycy musieli słuchać oryginałów bluesowych. A te dwa oryginały to utwory wywodzące się z bogatego katalogu Sonnego Boya Williamsona, który jest współkompozytorem utworu Help Me, a także wykonawcą w Checking Up on My Baby historycznym. W obu zresztą tych nagraniach swoją duszę twórczą ukazał najsłynniejszy chyba bluesowy kompozytor wszechczasów, czyli Willie Dixon. Posłuchajmy teraz obu tych oryginalnych nagrań pochodzących z przełomu lat 50. i 60., czyli Help Me i Checking Up on My Baby w oryginalnym wykonaniu Sonnego Boya Williamsona.

Wróćmy jeszcze raz do owej introdukcji, z której zaczerpnięty został sygnał pierwszego odcienia bluesa. Puls i brzmienie organów przywołują każdemu, kto zna korzenie muzyki współczesnej, utwór Green Onions, czyli słynne zielone cebulki, po raz pierwszy wykonane przez autorów tego utworu, czyli przez zespół Booker T and the MGs.

Za chwileczkę raz jeszcze zabrzmią zielone cebulki, czyli green onions, ale w wykonaniu bardzo współczesnym i bardzo dla mnie sentymentalnie ważnym. 16 września 2021 roku w Polskim Dniu Bluesa odbył się koncert w Rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury, w którym uczestniczyli muzycy zaproszeni do udziału w tradycyjnym rzeszowskim festiwalu Breakout Days. Robert Lubera, który jest jednym z animatorów tego festiwalu, uprzedził mnie, że pierwszym z wykonywanych tego wieczoru utworów będzie poniekąd, jak to ładnie mówią, dedykowany mnie, czyli autorowi audycji Bielszy Odcień Bluesa. Byłem poproszony, by wytężyć uwagę i słodko pokołysać się razem z wykonawcami. A ci wykonawcy to był właśnie Robert Lubera ze swoim zespołem Niebo oraz polski wirtuos organów Hammonda, czyli Kajetan Galas. Zapraszam więc Państwa do sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, by wspólnie posmakować owej niespodzianki.

Występował także Jukka Tolonen, artysta, który potem stał się jednym z głównych przywódców chyba najbardziej znanego progresywnego zespołu fińskiego lat 70., zespołu o nazwie Tasavallan Presidentti, czyli po brytyjsku President of the Republic, prezydent republiki. To zespół, który można porównać z formacją Colosseum, słynną brytyjską orkiestrą, która tak bardzo jest poważana wśród fanów muzyki, także w Polsce. Posłuchajmy, jak na wczesnym nagraniu z 1970 roku brzmi zespół Tasavallan Presidentti. Nagranie nosi tytuł Weather Brightly.

0: I jeszcze chwila wspomnień moich fińskich i mojego kontaktu ze wspomnianym wcześniej Reijo Vitanenem. Otóż Reijo powiedział mi, że jego najbardziej ukochanym nagraniem ze wszystkich, które zna, jest utwór Let's Work Together. Oczywiście ten wykonywany przez grupę Canned Heat. Wielokrotnie w Bielszym Odcieniu Bluesa prezentowałem to nagranie, więc pomyślałem sobie, że żeby przywołać jakżeż miłe wspomnienia sprzed tych 50 lat, nawiążę teraz do nagrania Let's Work Together, ale w innym, nieco późniejszym wykonaniu, jakżeż wszakże smacznym. To będzie George Thorogood, który wspólnie ze swoimi The Destroyers, wzbogaconymi o Elvina Bishopa grającego na gitarze, zaprezentuje koncertowe wykonanie Let's Work Together. Świadomie prezentuje to nagranie łącznie z introdukcją słowną jednego z najbardziej dynamicznych wykonawców blues rocka w historii. George Thorogood and The Destroyers featuring Elvin Bishop.
1: Took me 44 fucking years to get here. I'm gonna enjoy every second of it. Now you wanna have some more fun? Well, we got a cat here. If you look in the dictionary under the word fun, they show you his picture. Y'all know him and y'all love him. Flew all the way from the West Coast just to entertain you royally tonight, ladies and gentlemen, to make a live recording with you beautiful Southern people. Let's give a big Atlanta round of applause to the one, the only, Elvin Bad Boy Bishop. Elvin! Come on, Atlanta! Are you with me? Are you with me, people? Because I believe that we are God's bouquet. All the brothers and sisters

Zamkniemy to wydanie pierwszego odcienia bluesa jeszcze jednym wykonaniem Green Onions. To będzie wykonanie bardzo rozbudowane, trwające ponad 8 minut. Wystąpią w nim również ci artyści, którzy nagrali je po raz pierwszy, czyli Steve Cropper jako gitarzysta i Donald Doug Dunn jako basista. Ale główną postacią w tym nagraniu będzie fantastyczny, tragicznie zmarły przedwcześnie Roy Buchanan. Gitara brzmiąca absolutnie niezwykle i wtedy, i teraz. Ta rejestracja została zawarta na wydanym w 1977 roku albumie Roya Buchanana zatytułowanym Loading Zone. A więc raz jeszcze Green Onions. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Bob Dylan świętował 30-lecie swojej działalności twórczej, koncertowej, nagraniowej, natomiast John Mayall postanowił uczcić swoje 70. urodziny koncertem, który odbył się w Liverpool King's Docks 19 lipca 2003 roku. Wśród zaproszonych Chris Barber, Mick Taylor, no i ponownie Eric Clapton, którego usłyszymy w nagraniu I'm Tore Down.

70 lat w porównaniu z dwudziestoleciem wydaje się być no, czymś nieproporcjonalnie niewielkim. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że będziemy teraz mówić o dwudziestoleciu zespołu, który wywodzi się z kraju absolutnie niekojarzącego się nam z bluesem, czyli z Łotwy, no to zrozumiemy, że ich dwudziestolecie, a mówię o zespole Latvian Blues Band, może być czymś istotnym dla Łotwy, no a także dla europejskiego bluesowego życia. Latvian Blues Band zadziwia swoją żywotnością, bo w tej chwili można powiedzieć, że jest już ćwierć wieku na scenie. Ostatnio miałem z nimi kontakt w końcu 2023 roku na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim, nadal w świetnej kondycji. Oczywiście wszystko to dzięki liderowi Janisowi Bukowskisowi, który jest sercem tego zespołu, wokalistą, no a także dostarczycielem części repertuaru. Dwudziestolecie zespołu Latvian Blues Band zostało uwiecznione na albumie zatytułowanym 20 Year Anniversary Concert i z tego koncertu przypomnimy teraz w wykonaniu Latvian Blues Band utwór C.O.D.

No to pozostańmy jeszcze przy dwudziestoleciach i to dwudziestoleciach związanych z naszym rejonem świata, a konkretnie nawet z naszą ojczyzną, bo oto w 2023 roku podczas tradycyjnego bluesowego święta w Białymstoku, czyli podczas jesieni z bluesem, Magda Piskorczyk święciła dwudziestolecie swojej działalności artystycznej. Z tego koncertu Magda ze swoim zespołem w nagraniu Love Key.

0: Kolejne dwudziestolecie, ale dwudziestolecie sprzed, no, już wielu, wielu lat. Bo ten koncert odbył się w 1995 roku i było to dwudziestolecie jednego z najważniejszych przybytków bluesowych w historii, czyli dwudziestolecie klubu N-Tones w Austin, Texas. W lipcu 1975 roku Clifford & Tone otworzył pierwszą wersję tego klubu i od tego czasu z niewielkimi przerwami aż do drugiego dziesięciolecia XXI wieku N-Tones to mekka fanów bluesa, zresztą nie tylko bluesa, fanów dobrej, żywej muzyki. A w tym koncercie dwudziestolecia N-Tones wzięli udział między innymi Doyle Bramhall, ten pierwszy ojciec, James Cotton, Sue Foley, Buddy Guy, Pinto Perkins, Jimmy Rogers, Angela Strelli, Kim Wilson, no i także artysta, którego za chwileczkę usłyszymy, znakomity harmonikarz, wokalista z Luizjany, Lazy Lester. W jego wykonaniu utwór zatytułowany A Woman.
1: If Mother Nature made anything any better than a woman, kept it for herself.

0: Thank you very much. Thank you very much. I love you, and I needed that.
1: W 2019 roku 50-lecie swojej działalności święcił kanadyjski zespół The Downchild Blues.

A teraz taki jubileusz nie do końca dla mnie klarowny, bo płyta nosi tytuł 35th Anniversary Jam of the James Cotton Blues Band, czyli jam 35-lecia zespołu bluesowego Jamesa Cottona. Myślę, że troszkę tutaj data naciągana, ale w sumie no, jest okazja do tego, żeby tak znakomita postać w historii bluesa jak James Cotton mógł zaprezentować się w otoczeniu swoich zazwyczaj młodszych, ale równie znakomitych przyjaciół. Podstawowy zespół Jamesa Cottona, który święcił owe 35-lecie, to byli Mike Williams na gitarze rytmicznej, David Maxwell na fortepianie, Noel Neal na basie i Per Hanson na perkusji. Oczywiście do tego James Cotton, który grał na harmonijce. A towarzyszyli mu w nagraniach do tej płyty na przykład Tab Benoit, Shimika Copeland, Ronnie Hawkins, Maria Mulder, Kenny Neal, Bobby Rush, Coco Taylor, Jimmy Vaughan, a ja wybrałem z tego towarzystwa nagranie Jamesa Cottona z Luckym Petersonem. Cotton Crop Blues.

Koncerty z okazji 90-lecia działalności artystycznej zdarzają się siłą rzeczy nieczęsto, bo też upływ czasu jest nieubłagany także dla zdolności wykonawczych artysty, ale to zdaje się nie dotyczyć Williego Nelsona, który w 2023 roku święcił właśnie swoje 90-lecie, o czym wielokrotnie już wspominaliśmy w Radiu Baobab. Z jego jubileuszowego koncertu wybrałem Texas Flood, utwór niegdyś tak pięknie spopularyzowany przez Stevie'ego Raya Vaughana podczas jubileuszu Williego Nelsona w roli głównej Gary Clark Jr.

0: you so much.
1: 75 lat to też piękny wiek, prawda? No i właśnie z tej okazji, z okazji 75. urodzin, Mavis Staples miała okazję wystąpić w Chicago Auditorium Theatre 19 listopada 2014 roku w otoczeniu swoich znakomitych przyjaciółek i przyjaciół. Joan Osborne, Keb Mo, Emmylou Harris, Grace Potter, Taj Mahal, Greg Allman i wreszcie Bonnie Raitt. I właśnie Mavis z Bonnie Raitt za chwileczkę wystąpią w utworze Turn Me Around.

0: w 2016 roku swoje 75. urodziny święciła na estradzie Joan Baez. Wśród zaproszonych przyjaciółek i przyjaciół znalazła się właśnie Mavis Staples. Posłuchajmy, jak panie zaśpiewały pięknie gospelowe standardy. Oh, freedom, I ain't gonna let nobody turn me around.
1: My next guest is a gospel singer from a gospel family. She's also an activist from the days back then. And if you'd walked into that church some other day, you probably would have heard Mavis Staples singing.

0: Team Dunya.
1: Ain't gonna

0: all in the name of the
1: Lord. Oh, Joan, right? Joan, happy birthday, Joan. Happy birthday, Joan.
0: Thank you. Thank you.
1: Keep on swinging. Keep on.
2: I na zakończenie tego przeglądu jubileuszowych nagrań różnych artystów z różnych stron świata i z różnych epok, nagranie zrealizowane podczas koncertu 40. urodzin zespołu Jam. To miało miejsce w Spodku w Katowicach w 2020 roku. I będzie to niewątpliwy popis Jurka Styczyńskiego, gitarzysty i wizjonera, dzięki któremu Jam trwa i trwać będzie wiecznie. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. Afirmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassy.

Generalnie w tym wydaniu Nowali Expo Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

Następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Okie, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Cale'em. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą sobie znać jak aktywność Jobona Massey, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowemu mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Amerykana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erika, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole world's got the blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma ze estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver prezentuje

swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevers. A Brad Stevers to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevers i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

Do czasu dochodzą też dźwięki, które pobudzają mój bluesowo wyczulony odbiorniczek. Takim artystą, który właśnie stamtąd pochodzi, tam gra, tam ma swój zespół, jest Strange Magic. Strange Magic zaprezentował w lecie 2021 roku album zatytułowany Strange Magic and the Righteous Wrongs. I ci Righteous Wrongs to są oczywiście jego kompanii muzyczni, czyli zespół towarzyszący. To jest bardzo niejednoznaczna muzyka, która wprawdzie korzeniami osadzona jest w tradycji bluesowej, ale Strange Magic potrafi odjechać w sposób nietypowy od standardu. No i to wzbudza moje szczególne zainteresowanie tą płytą. Teraz jeden tylko utwór zatytułowany Kingfish, ale mam nadzieję, że w innych audycjach Radia Baobab będę rozwijał mój wątek na temat nietypowości muzyki Strange Magic.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album wydany w 2021 roku pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano i nadano mu tytuł Mr. Luck, a tribute to Jimmy Reed. Ronniemu Woodowi towarzyszy cały czas na gitarze Mick Taylor, a od czasu do czasu dołączają też i inni artyści, tak jak chociażby w tym nagraniu. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Mick Taylor i Paul Weller.

Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji The Whiter Shade of Pale.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowali Expo od Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. Kiedy przystępuję do pracy nad nowalikami, wydaje mi się, że tym razem to pewnie się nie uda, bo nie ma żadnych nowych, ciekawych płyt. No i potem już jak przegrzebię ten ocean nowości, to się okazuje, że to jednak niemożliwe, że ten ocean jest tak ciągle żywiony dopływem nowości, że nie sposób chyba mieć fałszywej świadomości, że już dalej tak nie będzie. Dalej tak będzie. No i tym razem też tak jest. Skończyło się lato 2020 roku, znaczy nie formalnie oczywiście, ale także już po wakacjach praktycznie, no a napływają ciągle te nowe nagrania, no i w tej audycji też nowe nagrania będą. Ale zaczniemy od takiego, które wcale nie jest ani nowe, ani nawet nie pochodzi z płyty, która została świeżutko zremasterowana i wypuszczona jako wspomnienie. Po prostu będzie to stare, stare nagranie.

Life's a Guess to był T-Rex, czyli Mark Bolan z zespołem T-Rex. Nagranie pochodzi z 1971 roku, czyli zostało nagrane prawdopodobnie pół wieku temu i znalazło się na albumie Electric Warrior. Za moment zaprezentuję Państwu wydaną w tym roku wersję Life's a Guess i proszę sobie wyobrazić, że wykonawczynią tego utworu jest tym razem Lucinda Williams, co nie znaczy wcale, że jest to ślad jakiejś nowej płyty Lucindy Williams. To jest nagranie Lucindy, które znalazło się wśród 26 nagrań umieszczonych na albumie zatytułowanym Angel-Headed Hipster, The Songs of Mark Bolan and T-Rex. To jest składanka poświęcona pamięci Marka Bolana, która właśnie we wrześniu 2020 roku ukazała się na świecie. Ta płyta obejmuje bardzo, bardzo szeroki spektrum wykonawców. Poza wspomnianą Lucindą są tutaj i Nick Cave, i Joan Jett, i Nena, a także nawet U2 z Eltonem Johnem. No ale my się dzisiaj zatrzymamy na chwilkę przy Lucindzie, a do tej płyty pewnie będę wracał przy innych okazjach. Lucinda Williams, Life's a Guess.

znacznie więcej hałasu niż wokół albumu Angel-Headed Hipster jest wokół wznowienia płyty The Rolling Stones, czyli Goat's Head Soup. Prezentowałem już kilka nagrań z tego albumu, no a dzisiaj, żeby pozostać w strumieniu tych, którzy są bardzo modni, The Rolling Stones raz jeszcze w nagraniu Scarlet, takim, w którym Jimmy Page też uczestniczył, ale tym razem będzie to bardzo współczesny remix wykonany przez członków zespołu The Killers i DJ-a Jacques'a Lucon.

Fragmenty albumu Savoy Brown Ain't Done Yet prezentowałem już wcześniej, przed ukazaniem się ich w Nowalijkach, no ale teraz, żeby pozostać w nurcie nowości, a to jest płyta z lata 2020 roku, przypomnę jeszcze raz. Ain't Done Yet nosi tytuł ten album i Kim Simmons wraz z kolegami, tym razem w trio, zaprezentuje w tym wydaniu Nowalijek dwa nagrania. Żywiołowe Jaguar Car i wspomnieniowe Rocking in Louisiana.

Długo wyczekiwany album Waltera Trouta Ordinary Madness wymagał ode mnie specjalnej uwagi, bo pierwsze przesłuchanie jakoś nie sprawiało dużego wrażenia. Potem zaczęło już być lepiej. No i teraz jest też tak nie najgorzej, bo Walter Trout jest jednak artystą godnym zaufania i potwierdza to w zasadzie każdą swoją płytą. Ten album zarejestrował w studiu Robiego Kriegera, perkusisty The Doors, który pielęgnuje tradycję nagraniową i ma w swoim studiu wiele starych urządzeń analogowych, które bardzo się Walterowi Troutowi spodobały. No i dzięki temu ta płyta pewnie ma też taki troszkę staroświecki ogonek. Dwa nagrania z tego albumu: The Sun Is Going Down i OK Boomer. Walter Trout.

Kolejny wykonawca nawalnikowy nie stosuje żadnych zabiegów archaizacyjnych, wręcz przeciwnie, choć czasami jego repertuar zahacza o stare pieśni i stare estetyki, to korzysta z najnowszych urządzeń studyjnych, a mówię o Gregorym Porterze. Wokaliście, który raz jest w jazzie, raz w gospel, raz trochę w rocku, a raz trochę w bluesie. No i ten jego tegoroczny album All Rise w wersji deluxe, żeby Państwo sobie nie myśleli, zawiera właśnie taką mieszankę różnych stylistyk. Wybrałem z tej płyty dwa nagrania: Revival Song i Phoenix. Gregory Porter.

Z rzadka tylko zahaczam w nowalikach o klimaty ocierające się o smooth jazz i taką właśnie artystką, która w tym gatunku głównie się obraca, jest Eve St. Jones. Wokalistka o przyjemnym, delikatnym głosie, która jest oprawiana przez swoich producentów dobrymi orkiestracjami. Make Your Move to album z lata 2020 roku, na którym Eve St. Jones zaprezentowała własne wersje różnych przebojów z przeszłości, dalszej i bliższej. I z tego właśnie albumu dwa takie przeboje: Back to Black i Hotel California. Czyje to były przeboje, z pewnością Państwo wiedzą, więc nie będę zawracał uszek. Powiem tylko, że śpiewa Eve St. Jones.

A teraz coś wreszcie dla prawdziwych blues fanów. Choć nie jest to płyta nowa, bo stworzone nagrania zostały kilkanaście lat temu, ale dopiero teraz ujrzała ona światło dzienne. Proszę posłuchać i z pewnością rozpoznają Państwo, kto śpiewa i dmucha w harmonijkę.

Tak, oczywiście to był Charlie Musselwhite, ale nie sam, tylko we wspaniałym otoczeniu, które nosi nazwę New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. Pod tą nazwą ukrywa się zestaw znakomitości ze świata amerykańskiego bluesa i Amerykany. Są to bowiem bracia Dickinsonowie, Luther and Cody, znany z występu z zespołem Squirrel Nut Zippers, Jimbo Mathus, no i ci naprawdę znaczący w amerykańskim bluesie, czyli wspomniany już Charlie Musselwhite, Alvin Youngblood Hart i nieżyjący już Jim Dickinson, ojciec Luthera i Cody'ego. 12 lat temu zorganizowano sesję nagraniową, która przebiegła błyskawicznie w znakomitej atmosferze. Wszystkie nagrania zostały zarejestrowane od pierwszego podejścia i dziwnym zbiegiem okoliczności, niejasnym dla mnie, przeleżały 12 lat na półce, no i teraz wreszcie w 2020 roku dotarły do naszych uszu. Ten album, zatytułowany tak jak całe zgromadzenie, czyli powtórzę jeszcze, New Moon Jelly Roll Freedom Rockers, zawiera 10 nagrań. Jest jeszcze 11, które ukażą się najprawdopodobniej wiosną 2021 roku jako Volume 2. Z tej pierwszej partii wysłuchaliśmy przed chwilą w roli głównej z Charlie Musselwhite'em Blues Why You Worry Me, a teraz w roli głównej Jim Dickinson i utwór zatytułowany Come On Down to My House. New Moon Jelly Roll Freedom Rockers.

0: That was nice and loosey-goosey.
1: No i na koniec jeszcze klamerka Stonesowa, którą zepnę to wydanie Nowalijek spod Baobabu. To będzie ponownie nagranie z luksusowej wersji albumu Goat's Head Soup i nagranie koncertowe. Fantastyczna wersja Midnight Rambler. The Rolling Stones kończą to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: No, nie tak to miało być, ale z mojego punktu słyszenia to wyszło całkiem przyzwoicie. Oczywiście mówię o muzyce, o tej kompilacji nagrań Jima Luthera Dickinsona, który prawie przez 50 lat wnosił do muzyki amerykańskiej bardzo wiele jako kompozytor, jako instrumentalista, jako producent, no i także jako nauczyciel i wódz muzyczny swoich synów. Bo oto już po śmierci Jamesa ukazał się album zatytułowany I'm Just Dead, I'm Not Gone. Co można przełożyć na nasz język? Ja tylko umarłem, ale całkiem nie odszedłem. To jest album, który zmajstrowali jego synowie, czyli Luther i Cody Dickinsonowie. Na płytę tę składają się koncertowe nagrania ojca, czyli Jamesa z synami i z North Mississippi All Stars. I właśnie nagraniem z tej płyty chciałbym zakończyć to spotkanie z muzyką Jamesa Luthera Dickinsona. Utwór nosi tytuł Down in Mississippi. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: This is a song about where me and the boys come from.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Zapraszam Państwa na retransmisję koncertu otwarcia festiwalu Breakout Days w Rzeszowie w 2021 roku. Za chwileczkę pojawią się artyści. Chyba już właśnie są. Właśnie na estradzie pojawili się z gitarami przy mikrofonach Żaneta Lubera.
1: Dobry wieczór.
0: I Robert Lubera. Dołączyła także pełnia sekcji dętej. Poza Sebem Stannym na trąbce Rafał Gańko. Na puzonie Tomek Dworakowski. Czyli przed Państwem zespół Niebo, wzbogacony o sekcję dętą i organy Hammond.

Robert Lubera, Piotr Naleta. Mówiliśmy już o organach Hammonda, o pięknie brzmiącej sekcji dętej. A teraz, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, instrument, który swoją naturą w sensie wymiaru wydaje się być absolutnie mikry, nieistotny, ale kiedy trafia do rąk i oddechu, ale przede wszystkim do duszy i serca wirtuoza, ten instrument brzmi niezwykle bogato. Panie i panowie, Bartek Łęczycki.

0: Bartek Łęczycki, harmonika ustna. Kajetan Galas, organy Hammonda. Watermelon Man. Czy wiedzą Państwo, że ten utwór kończy w tym roku 60 lat? Czas leci, prawda? A tak wydawało się niedawno, Herbie Hancock wymyślił tę cudną melodię, która stała się takim standardem standardów, można powiedzieć. W tym przeglądzie wspaniałych instrumentów, które towarzyszą historii bluesa, nie może zabraknąć także instrumentu, może chyba najważniejszego i z jednej strony najtrudniejszego do opanowania, a z drugiej strony wydaje się najbardziej takiego organicznie naturalnego. Panie i panowie, oto nasz dzisiejszy pan głos. Wojtek Sługowski.
1: Dobry wieczór, Rzeszów. Ogromny zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem z wielką ochotą. Dziękuję wam bardzo. Przedwamy trzy utwory. Jeden, który nagrałem z zespołem Teksasy, z lubelskim bluesowym bandem. I dwa numery z mojej ukochanej półki muzycznej, ale to później wam powiem. Pierwszy numer nazywa się Może cofniesz czas.

Dziękuję bardzo. Okej. Teraz zagramy utwór, nie wiem, czy na pewno są tu fani bluesa i szeroko pojętego, ale czy znacie zespół Archangels? Nie znacie. Ja wiem, ale panie Janie, pana nie pytam. To wiem, że pan wie. Utwór jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych na jedynej płycie, którą wydali. Utwór nazywa się See What Tomorrow Brings.

0: Wojtek, dzięki wielkie. Dzięki bardzo za szum.
1: Archangels to rzeczywiście u nas niespecjalnie znana kapela, a szkoda, bo piękna płyta. Charlie Sexton i Doyle Bramhall II to są artyści, którzy tę muzykę tworzyli. Nie sztuka jest usłyszeć ładny numer i później skopiować go jeden do jednego, ale ta wersja, wersja Wojtka, jest wersją jego absolutnie autorską. Mówię to jako człowiek, który Archangels zna na wylot.
0: Bardzo miło mi to słyszeć, choć czy autorska, nie wiem, ale zawsze jak śpiewam taki utwór, to staram się oddać to, co tam w nim jest, a to jest jeden z najpiękniejszych numerów. A w ogóle polecam całą płytę, prawda, panie Janie?
1: Polecamy! Wojtek Sługowski.
0: Okej, na koniec jeszcze zagramy utwór Wishing Well grupy Free.

0: Dzięki bardzo, do miłego.
1: Cześć, Rzesu!
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: Wojtek Cugowski. Gitara i głos. Proszę Państwa, historia muzyki zna wiele numerów, które powracają przez dziesięciolecia i to w różnych konfiguracjach. Czasami zdarza się, że utwór, który powstaje jako utwór w pewnym konkretnym gatunku, później zostaje przyswajany przez inne gatunki, inne stylistyki i trudno już się wtedy zorientować tak naprawdę, jaki był ten źródło słów muzyczny danego utworu. Ten utwór w tym roku, czy może w przyszłym, będzie święcił swoje stulecie, czyli staruszek, ale powraca w wielu opracowaniach do dziś i to opracowanie też, jak sądzę, będzie bardzo dzisiejsze. Midnight Special.

Kajetan Galas, Amen Organ, Józef Rusinowski, perkusja, Sepp Stanny, saksofon tenorowy, Rafał Gańko, trąbka, Tomek Dworakowski, puzon. Towarzyszy nam rzeszowska młodzież bluesowa. I ten niesłychany wybuch entuzjazmu jest spowodowany tym, że na estradzie pojawiła się Żana Lubera.

0: Żaneta Lubera.
1: Bardzo dziękuję.

0: Bardzo dziękuję.
1: Żaneta Lubera. Dzięki Żanecie mieliśmy też spory łyk muzyki soul. No a teraz trochę funka. Maceo Parker wymyślił ten numer przed wielu, wielu laty. A teraz w ramach Breakout Days w Rzeszowie ożywią ten piękny funkowy numer panowie, którzy zazwyczaj dmą w instrumenty dęte, a dziś zabłysną także talentem wokalnym. Przypomnę ich nazwiska. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. Ten utwór nosi tytuł Shake Everything You've Got.
2: Mili Państwo, jest bardzo potrzebne, żebyście nam pomogli tutaj w tym utworze. Ja poprosiłbym tutaj wokalu, panowie, żeby mi oddać troszeczkę wokalu. Nie śpimy, zwiedzamy. Troszkę oddać mi tutaj wokalu. W tej muzyce klaszczy się na 2 i 4. 1, 1. Nadal nie mam wokalu tutaj. Nie wiem czemu. Nie ma wokalu tutaj. Ale trudno, trudno. Lecimy.

A teraz wszyscy posłuchamy najistotniejszego członka każdego zespołu. Nie są to gitarzyści, nie są to wokaliści, nie są to nawet instrumenty dęte. Najistotniejszym członkiem zespołu zawsze jest bębniarz. Bębniarz, posłuchajcie.

Rana Chevrolet. Shake everything you've got. Seb Stanny, Rafa Ugaňko, Tomek Dvorakovský. A także solo perkusyjne Józef Rusinowski, specjalna choreografia Bartek Mielcarek-Bar. Kolejne nawiązanie do twórczości ojca polskiego bluesa.

Karate. Bartek Łęczycki, harmonijka ustna. Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielcarek, gitara basowa. Robert Lubera, gitara. Piotr Nalepa, gitara.

0: I teraz, proszę Państwa, następuje moment, w którym oprawę muzyczną, oprawę instrumentalną stanowią muzycy, o których już opowiadałem, no ale oprawią dodatkowo jeszcze nam pewien klejnot. Panie i Panowie, Tomasz Organek.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Po raz kolejny zaśpiewam piosenkę z zespołu Breakout. Po raz kolejny, nie dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru, ale graliśmy to w dosyć podobnym składzie już w Suwałkach na Blues Festiwalu. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest... Brawo Suwałki! I Blues Festiwal w Suwałkach. W ogóle brawo Blues Festiwale wszystkie, bo są cenne. I muszę powiedzieć, że zespół Breakout i Tadeusz Nalepa jest ze mną obecny od wielu, wielu lat, bo pokazał mi go mój ojciec świętej pamięci. W momencie, kiedy jechaliśmy na złożyć papiery do średniej szkoły i po drodze wracając do domu, to był dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogłem się wyrwać z domu w końcu do średniej szkoły. I ojciec zatrzymał się w sklepie płytowym i kupił mi 3 płyty. Kupił Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Kupił mi kasetę, bo kasety były, kupił mi Help Beatlesów i trzecią płytą był Blues Tadeusz Nalepy. I do dzisiaj właściwie ten Tadeusz Nalepa jest ze mną i bardzo się cieszę, że tu jestem.

Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu zaśpiewać jeszcze dwie piosenki, o tej drugiej za chwilę, ale teraz chciałem zaśpiewać piosenkę solo, sam na gitarze. Jest ku temu powód. Jest ku temu powód, ponieważ ta piosenka powstała już dobrych parę lat temu. Ona wyszła w 2014 roku na mojej solowej, na mojej debiutanckiej płycie. Ale dlaczego chcę tę akurat zagrać? Ponieważ kiedy ona okazała światło dzienne i ludzie zaczęli słuchać ją na płycie i na koncertach, to zaczęły do mnie dochodzić głosy, że to jest piosenka inspirowana twórczością Tadeusza Nalepy, a w szczególności piosenką Oni zaraz przyjdą tu. I na początku myślałem sobie, że to nieprawda jest w ogóle, to przecież to jest zupełnie inny numer, ja o tym nie myślałem, pisząc tę piosenkę. Ale właściwie tych głosów było coraz więcej, coraz więcej. Co chwila mi ktoś powiedział, ale to jest jakaś kolejna wersja, oni zaraz przyjdą tu. I ja wziąłem to sobie do serca, przemyślałem tę sprawę i pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest jakieś przetworzenie tego samego toposu, który jest właściwie obecny u nas przecież od Schuberta, albo nawet i wcześniej, Dziewczyna i śmierć, prawda? Więc jakby to, że nasiąknąłem bluesową muzyką i tymi treściami i poniekąd tym, co słyszałem od dziecka właściwie u ojca w taksówce i w domu, czyli Breakout i Tadeusz Nalepa. I zrozumiałem, że rzeczywiście ta piosenka wyszła ze mnie jakoś tak organicznie, nomen omen. I jest coś w tym, że to jest jakieś pewne nawiązanie do oni zaraz przyjdą tu. I tak jak się na początku przed tym broniłem, to teraz jestem dumny, że ta piosenka gdzieś we mnie na tyle została i twórczość Tadeusza Nalepy, że przetworzyłem to być może nieświadomie na swój sposób i w taki sposób powstała ta piosenka.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ale to nie tylko Tadeusz mi się przypomniał, to także i Robert Johnson, i Led Belly. To jest sól prawdziwego bluesa, bracia i siostry. Tomasz Organy.
0: Dziękuję bardzo. Swoje koncerty również kończę tym utworem. Pomyśleliśmy sobie dzisiaj, ustalając playlistę, że to będzie chyba dobra puenta dla właściwie wszystkich koncertów i zdarzeń artystycznych, które się dzisiaj dzieją, bo to jest piosenka o miłości. Tak naprawdę o braku miłości, o braku zrozumienia, braku dialogu, braku rozmowy, poszanowania drugiej strony, agresji często. I tego, że jesteśmy skłóceni i nie potrafimy ze sobą rozmawiać, tak jest w dużej części. No i ta piosenka jest o tym, żeby jednak spróbować się porozumieć, bo właściwie po latach i z wiekiem okazuje się coraz bardziej, że nieważne jest to, co mamy, to, za czym biegamy, tylko najważniejszy jest drugi człowiek, koło którego możemy się wieczorem położyć, przytulić i zasnąć, prawda? Nie miłości.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Tomasz Organek. Panie i panowie, z sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie słuchali państwo koncertu inaugurującego tegoroczny festiwal Breakout Days w Rzeszowie. Organizatorzy: miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Kajetan Galas, Bartek Mielczarek, Żana Lubera, Wojtek Sługowski, Robert Lubera, Piotr Nalepa, Bartek Łęczycki, Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski, Tomasz Organek, Józef Rusinowski. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki. Dobry wieczór państwu.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbusowego frazowania, jednocześnie oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego,

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach. Już wówczas, w 1964 roku, związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego, chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre bluesrockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Bo Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Bo Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: Nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave is kept clean. And there's two white horses following me. And there's two white horses following me. I got two white horses following me, waiting on my burial ground. Did you ever hear that coughing sound?

No i tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Bielszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Eryka Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman blues rockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueshojnacki, blueshojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

nudzić. A zaczynamy od najdłuższego nagrania w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Prawie 10 minut fantastycznego gitarowego grania.

Marzec 2024 roku. Ukazuje się singiel. Singiel, który staje się jakimś niesłychanym wydarzeniem na świecie, myślę, że nie tylko w świecie muzycznym. Singiel charytatywny, z którego dochód zostaje przeznaczony na pomoc dzieciom chorym na raka. Singiel, którego autorem i koordynatorem jest Mark Knopfler, no, czyli kompozytor utworu Going Home. We współpracy ze swoim wieloletnim przyjacielem i także towarzyszem dawnym z zespołu Dire Straits, Guyem Fletcherem, Mark Knopfler doprowadził do czegoś zupełnie niesłychanego. Otóż zgromadzono na tym nagraniu brzmienie ponad 50 gitar obsługiwanych przez gitarzystki i gitarzystów z całego świata i to tych, których nazwiska są powszechnie znane, cenione. No, coś na kształt jakiejś absolutnie niesłychanej supergrupy. Do tych gitarzystów dołącza też taka stała, towarzysząca im orkiestra, też złożona z niezłych postaci, bo na perkusji grają ojciec i syn, czyli Ringo i Zack Starowie, na basie gra Sting, na klawiszach wspomniany już Guy Fletcher, no a jak co do czego przyjdzie, to na harmonijce Roger Daltrey z zespołu The Who. I tak sobie pomyślałem, że prześledzę, z jakimi artystami i artystkami spośród tej prawie 60 Mark Knopfler w przeszłości coś nagrał. Myślałem, że znajdę dziesiątki takich nagrań, a tymczasem okazuje się, że no, były koncertowe rejestracje, ale jeśli chodzi o nagrania studyjne, to jest dosyć cienko. Znalazłem 9 i te 9 dzisiaj zaprezentuję. Skoro już wspomniałem Stinga, no to nasuwa się oczywista oczywistość, czyli Money for Nothing, w którym Sting śpiewa, ale nie występuje w opisie, bo musiał pozostać wówczas zgodnie z wymogami kontraktowymi anonimowy. Posłuchajmy zatem kolejnego Longiera. 8 minut 26 sekund. Money for Nothing, Dire Straits, 1985.